0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Debiutanci.pl.
3: Cichy, cichy, cichy deszcz.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
2: Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył w tym roku rekordową kwotę 13 milionów 650 tysięcy złotych na wsparcie zabytków. Środki te pozwoliły na realizację 136 zadań konserwatorskich i budowlanych na terenie całego regionu. Dolny Śląsk jest regionem o wyjątkowym i niezwykle różnorodnym dziedzictwie kulturowym, dlatego konsekwentnie wspieramy działania związane z ochroną i odnową naszych zabytków, bo są one ważną częścią tożsamości lokalnych społeczności i wizytówką całego regionu. Tegoroczna rekordowa kwota dofinansowania pokazuje, jak dużą wagę przykładamy do zachowania tego dziedzictwa dla kolejnych pokoleń, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: 1/4 zabytków w Polsce to zabytki lokalizowane na Dolnym Śląsku. I tu podziękowania dla pani minister, generalnej konserwator kraju, pani Bożeny Żelazowskiej, która wielokrotnie wizytowała Dolny Śląsk, bo w tym roku po raz pierwszy 1/4 środków dystrybuowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafia na Dolny Śląsk. Czyli proporcjonalnie do ilości zabytków, a nie do ilości ich województw. I w tym roku samorząd województwa przeznaczył rekordową kwotę 14 milionów złotych na wsparcie obiektów zabytkowych. I tych sakralnych, i niesakralnych. To jest nasze dziedzictwo. Bardzo szybko ogłosiliśmy konkurs, tak jak i w tamtym roku. I bardzo szybko zostały wybrane wnioski do dofinansowania. Dzięki temu gestorzy zabytków mają dłuższy okres na realizację, co pozwoli pracę zrealizować staranniej, ale też wybrać tych wykonawców, którzy zaproponują korzystniejszą ofertę, jeżeli chodzi o wykonanie, czyli mówiąc wprost, można zrobić więcej. Upraszczamy procedurę naborową o ilość załączników, które są niezbędne, ilość dokumentów. Rokrocznie kwota środków, która trafia na ten cel, nie jest mniejsza, tylko większa.
2: Dotacje zostały przyznane na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jak podkreśla Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku, tegoroczna edycja programu jest największą pod względem wysokości przeznaczonych środków i liczby dofinansowanych projektów.
4: To jest dla nas ważne, bo przecież to jest nasze dziedzictwo. I dlatego co roku staramy się podnieść pulę pieniędzy na zabytki. Od kościołów począwszy, przez zamki, pałace i wiele innych. W tej skali żaden samorząd w Polsce nie oferuje takiej kwoty, która by była tak znacząca dla tych zabytków. No oczywiście jesteśmy Mekką, jeśli chodzi o zabytki w Polsce, ale dbamy, szanujemy tych, którzy też wykładają często swoje prywatne pieniądze i też dostają od nas wsparcie. Myślę, że to jest dobry kierunek i w przyszłym roku również ta pula na pewno nie będzie mniejsza.
2: Wsparcie dla zabytków jest inwestycją nie tylko w ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, ale także w rozwój turystyki, lokalnej tożsamości i atrakcyjności całego Dolnego Śląska, mówi Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
5: Kiedy powstawał ten program dofinansowania prac konserwatorskich, to było około 5 milionów. W tej chwili prawie 13,5 miliona złotych i to rośnie. Cieszymy się bardzo, że coraz więcej podmiotów, w tym osoby prywatne, sięga po te środki po to, żeby ratować to dziedzictwo kulturowe. I ta świadomość i ogromna presja też radnych w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na to, żeby zarząd w budżecie województwa przewidział coraz większe środki, bo to naprawdę rośnie, po 20-30% rocznie to są naprawdę duże środki. Coraz więcej Dolnoślązaków, ale Polaków również, nie siedzi w domach, jest ciekawa świata, a ja uważam, że przygody z turystyką trzeba zaczynać od najbliższej okolicy swojej miejscowości, powiatu, później województwa. Gdzieś dalej nawet po to, żeby zobaczyć, że i ta baza turystyczna, i warunki, i krajobraz, i możliwości spędzenia czasu w Polsce nie są wcale gorsze niż w tych tak przez nas pożądanych destynacjach.
1: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
1: Autobusy kolejowe Kolei Dolnośląskich notują ogromny wzrost pasażerów. Rozwiązanie, które miało służyć podróżnym oczekującym na powrót regularnych kursów pociągów pasażerskich, z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Autobusy kolejowe cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, którzy korzystają z wygodnych połączeń, podróżując na jednym bilecie kolejowym. Najpierw pilotażowo uruchomiono połączenia z Kłodzka do Stronia Śląskiego przez Lądek-Zdrój. Dzisiaj z tego połączenia korzysta miesięcznie nawet 10 tysięcy osób. Tak jak linia do Stronia Śląskiego od razu zdradzała ogromny potencjał, przede wszystkim pod kątem turystycznym, tak dwie kolejne linie z Rawicza do Góry i Soleśnicy do Sycowa miały przede wszystkim na celu wpięcie do sieci kolejowej miejscowości wykluczonych komunikacyjnie. System autobusów za pociąg Kolei Dolnośląskich jest jednym z trzech w Polsce, które wprowadziły spółki kolejowe, jednak jako jedyny jest w całości dostępny w rozkładach kolejowych, a przystanki znajdują się w bazie kolejowej. Podkreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
2: Linia z Kłodzka przez Lądek-Zdrój do Stronia Śląskiego ruszyła jesienią 2022 roku. Dziś korzysta z niej nawet 10 tysięcy osób miesięcznie. Autobusy świetnie sprawdzają się nie tylko jako środek transportu dla turystów zmierzających pod śnieżnik, ale przede wszystkim w codziennych dojazdach do pracy i szkół. W oparciu o to rozwiązanie uruchomione zostały kolejne połączenia typu autobusy za pociąg do Góry i Sycowa. W efekcie na tych trasach wzrost liczby pasażerów przekracza już 40%. To jedyny taki system w Polsce, w którym przystanki autobusowe znajdują się bezpośrednio w bazie rozkładów kolejowych. Mieszkańcy mogą kupić jeden bilet na całą trasę, na przykład z Warszawy bezpośrednio do Sycowa. W autobusie czeka konduktor, a połączenia są zsynchronizowane z pociągami. Jeśli pociąg ma opóźnienie, autobus poczeka na pasażerów. Dla wielu miejscowości, takich jak Lądek czy Syców, to jednak dopiero początek. Połączenia autobusowe stanowią pomost do czasu zakończenia rewitalizacji linii kolejowych. Nim jednak na tory powrócą pociągi, autobusy za pociąg udowadniają, że sprawna komunikacja publiczna na jednym bilecie jest możliwa i niezwykle potrzebna.
1: Przypomnijmy, autobusy za pociąg kursują po trzech dolnośląskich trasach. Z Kłodzka do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego, z Oleśnicy do Sycowa i z Rawicza przez Bojanowo do Góry. W autobusach jest konduktor, który sprzeda bilet na przejazd zarówno autobusem, jak i dalej pociągiem. Dodajmy, że Koleje Dolnośląskie to przewoźnik kolejowy operujący w czterech województwach i trzech krajach. Jak swego czasu wyliczyła Rzeczpospolita, po Dolnym Śląsku jeżdżą najszybsze pociągi regionalne w Polsce. Najnowsze Elfy, które w liczbie 55 pojazdów zamówił dolnośląski przewoźnik, rozwijają prędkość do 160 km na godzinę, a połączenia KD Sprinter realizują kursy pomiędzy największymi miastami, niejednokrotnie oferując czas przejazdu zbliżony lub nawet szybszy niż Intercity.
0: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Gminy Podgórzem.
1: Po raz 21 odbędzie się w najbliższą niedzielę tradycyjny festyn Świętej Anny w Sosnówce w gminie Podgórzyn. W programie wydarzenia, które zostało reaktywowane po latach, zaplanowane są liczne atrakcje, między innymi występy zespołów muzycznych i tanecznych, turnieje siatkówki, biegi dziecięce, loteria fantowa oraz stoiska z lokalnymi przysmakami. Do wspólnego świętowania na terenie Placu Zabaw przy ulicy Szkolnej w Sosnówce zaproszone są w niedzielę całe rodziny. To propozycja aktywnego spędzenia wolnego czasu w miłej atmosferze i w malowniczym otoczeniu, mówi Agnieszka Rozenek z referatu promocji w Podgórzynie.
2: Wakacje w pełni, wydarzeń i atrakcji w gminie Podgórzyn nie brakuje. Przed nami piękne wydarzenie w malowniczej Sosnówce, festyn Świętej Anny. Niezwykłe wydarzenie z bardzo bogatym programem. Nie zabraknie też atrakcji. Odbędzie się spacer z przewodnikiem do kaplicy Świętej Anny. Polecam Państwu to miejsce na co dzień. Niezwykle urokliwe i malownicze, ale też i z magicznymi mocami. Dobre źródło, które bije przy kaplicy, ma swoje czarodziejskie moce. Skorzystajcie, polecam uwadze.
3: Świetna zabawa w niedzielę, oprócz tego też przepiękne krajobrazy.
2: Tak, to prawda. Przepiękne krajobrazy. Nie trzeba drapać się na szczyty Karkonoszy. Można je podziwiać z pewnej perspektywy, choćby z wieży zamku księcia Henryka. Nad pięknym zalewem właśnie Sosnówka rozpościera się przepiękna panorama od Śnieżki aż po Szrzenicę. Także jeśli Państwo szukacie pomysłu na nieco łagodniejsze spacery, to gmina Podgórzyn daje takie atrakcje, a szczególnie tym razem uwadze polecam naszą malowniczą Sosnówkę.
3: Spotykamy się w Sosnówce na festynie Świętej Anny, który został reaktywowany po latach.
4: Tak, to prawda. Jacek Jarociński, sołtys Sosnówki. Udało nam się reaktywować ten nasz świetny festyn. Festyn Świętej Anny. Mamy 21. edycję festynu. Festyn zaczynamy o godzinie 14 w niedzielę 26 lipca w Centrum Aktywności Społecznej, ale msza odpustowa odbędzie się o 10.30 przy kaplicy Świętej Anny, gdzie mamy świetnie zagospodarowane miejsce. Dzięki właśnie tym festynom ta kaplica zyskała blask i została odremontowana, bo fundusze z festynów przez wiele lat były przekazywane na remont i rewitalizację tej kaplicy. I nie tylko.
3: W tym roku podobnie macie wspaniały cel.
4: Celem stowarzyszenia od 2 lat jest budowa i zorganizowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nowego szlaku pod tytułem Szlak Liczy Rzepy, prowadzącego z dołu Sosnówki do kaplicy Świętej Anny i powrót również do Sosnówki.
3: Wiemy już, że najbliższą niedzielę na festynie Świętej Anny będzie czekała nas wyjątkowa zabawa, mnóstwo też świetnych atrakcji, ale powiedzmy więcej o szczegółach.
5: Waldemar Furgała, przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Sosnówki. Odbędzie się piękny koncert w wykonaniu zespołu Country Whiskey River. Będą tańczyli dworzanie, to jest zespół tańca dawnego dworzanie. Jest to muzyka barokowa i tańce barokowe. Będą też atrakcje dla dzieci, skałki, będą dmuchańce, będą też zawody sportowe, biegi trasy 250 metrów, 500 i 750 metrów i będzie można zdobyć puchar, jakąś nagrodę. Będzie też mecz siatkówki o puchar starosty Karkonoskiego. Też dużo atrakcji kulinarnych, smakołyki wykonane przez nas. Także serdecznie zapraszam 26 lipca od godziny 14 w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Szkolnej w Sosnówce.
0: Radio Ekspres Gminy Podgórzyn. Audycja powstaje we współpracy z gminą Podgórzyn. Tydzień w regionie.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w muzycznym radiu.
1: Dzień dobry. Tydzień temu w moim programie mogliście usłyszeć rozmowę, którą przeprowadziłem z Marcinem Paskiem, wieloletnim przewodnikiem po podziemiach w Walimiu, które zalicza się do słynnego kompleksu Rize. W dzisiejszym programie kontynuujemy tę rozmowę, pozostając w świecie podziemnych tajemnic górsowich. Z tej strony Krzysztof Wojtas i zapraszam do programu.
2: Najmniej chyba znany w tej chwili obiekt, gdzie tam też może budzić pewne emocje, to Jawornik. Tam faktycznie też to nie uległo po wojnie zawaleniu, bo też był dość niskim nakładzie skalnym drążone. No i tam te słynne metalowe drzwi podwójne, gdzie tam próbowano się kilka lat temu do nich dokopać. Była dość głośna sprawa wokół tego i gdzieś tam przecież w latach 80. nad jedną szczelnią łąka się zapadła, powstała wyrwa, ale z tego co wiem, to tam wchodzili pasjonaci i próbowali zgłębiać ten temat, no to gdzieś tam przeszli ten fragment, nic tam szczególnego nie znaleziono, ale na ten moment tak, faktycznie Jawornik jest takim obiektem najmniej w tej chwili rozpoznanym.
3: Wiadomo na podstawie chociażby tych eksploracji, o których mówisz, jak rozległy jest Jawornik?
2: Wielkością te wszystkie chodniki, które mamy, to jest podobnie do naszych sztolni, szeroko tam kilkaset metrów długości i to wszystko. No i tam jest dostęp tylko do drugiej sztolni. Wciskając się nad zawałem, można tam eksplorować wielu turabi, nawet są przecież materiały filmowe do obejrzenia w internecie z tych wypraw. Natomiast pozostałe sztolnie, no tu jest problem. Tak? Gdzieś tam próbowano się do nich dostać, ale w obecnych, powiedzmy, czasach, ale ze skutkiem zerowym. Tak?
3: Czyli wszystkie te obiekty, jeżeli są niedostępne dzisiaj, to te zawały powstały już po wojnie i dzisiaj ewentualnie trudnością jest dojście do tych miejsc, które są niedostępne ze względu na te zawały. No dobrze, a kolejna tajemnica, która też często pada w różnych materiałach, czy to w internecie, czy nawet i w książkach, czyli strażnicy. Mówi się o tym, że jakieś służby niemieckie miały na tych terenach zostać, pilnować tego, strzec, nie dopuszczać osób postronnych. Jaka jest w tym prawda? Czy faktycznie takie osoby tutaj były?
2: To są kolejne wersje gdzieś dopowiedziane, zniekształcone na podstawie pewnie jakichś tam zdarzeń, z których wyciągnięto pewnie błędne wnioski. No, pytanie, czego mieli pilnować? Od tego musimy zacząć, bo dowodów na to, że tutaj państwo niemieckie ukrywało w podziemiach na terenie górsowych czy w obrębie tej jakichś cennych przedmiotów, nie ma żadnych. To pamiętajmy o tym, że te podziemia się w ogóle tego nie nadawały. To zbyt duża wilgoć, zbyt trudne warunki, żeby tutaj cokolwiek ukryć. Jak ktoś chce zrozumieć, jakby tutaj zabezpieczone przedmioty wartości na tym terenie, to polecam historię Gintera Grundmana, głównego konserwatora w tym regionie, który był właśnie za to odpowiedzialny. Jak on to zorganizował? To nie wykorzystał podziemie, bo w nich nie ma warunków. No i teraz pytanie, czego mieli pilnować, skoro to, co Grundman gdzieś tam próbował zabezpieczyć, tak zostało zrabowane w większości przez Armię Czerwoną, która tutaj wkroczyła. My często mylimy jedno, że tutaj mylimy jakby te skarby rzekomo ukrywane przez państwo niemieckie z depozytami ludności cywilnej. I to jest ze sobą mieszane, to gdzieś się zazębia i tu pewnie wynika to niezrozumienie i błędna analiza. Pamiętajmy o tym, że wielu Niemców musiał stąd wyjechać, byli przymusowo wysiedlani, ale byli też tacy, którzy musieli zostać, bo musieli też przekazać wiedzę na temat funkcjonowania infrastruktury lokalnej, funkcjonowania kopalń, zakładów, kolei i tak dalej. No, nasi rodacy w większości osiedlani po wojnie nie mieli szans na to, żeby ten przemysł uruchomić. Część Niemców musiała zostać. Jeżeli ludność niemiecka ukrywała te swoje depozyty, licząc na to, że wrócą, bo wrócę do tego wątku, cały czas była mowa o tym, że ziemie stały tylko czasowo przyłączone do Polski, a nie na stałe. No i skoro mieli nadzieję, że tutaj wrócą, czy granicząc z pewnością, no to zabezpieczali swoje dobra rodzinne w różnych skrytkach. No jeżeli jeden Niemiec wyjeżdżał, a drugi został, no to jeden drugiego poprosił, weź tam zerknij na moją skrytkę, czy przypadkiem ktoś się do niej nie dobiera. O takich strażnikach możemy mówić, że sąsiad sąsiadowi pilnował jego depozytu prywatnego, ale nie, że ktoś ze strony państwa niemieckiego został tutaj pozostawiony i opilnować tego, co komu zostało pod ziemią ukryte.

0: klubem tajemnic Dolnego Śląska.
1: To obrosło właśnie w tę legendę, że tu werwolf działał, chociaż nie ma dowodów na to, że funkcjonował i że w ogóle istniał, co do tego są też pewne wątpliwości, że to miało jakby ta jednostka postać, ale nigdy nie została jakby powołana do życia i to też trzeba sprawę wyjaśnić, ale nie ma dowodów na to, żeby tutaj werwolf działał. Może jakieś pojedyncze jednostki partyzanckie, które mogły siać jakiś tam terror, nadal byliśmy wrogiem. Zmiana granic, wojna się skończyła, nadal byliśmy wrogiem, no bo zajęliśmy ich ziemię i było to w pełni zrozumiałe. Chcieli nas zniechęcić do pobytu na tych terenach, tak nas, mówię, jako Polaków. I być może tutaj te działania gdzieś tam też zostały błędnie zinterpretowane, później dopisane, że byli to strażnicy, bo mieli tutaj jakby czegoś pilnować. I stąd to pewnie nieporozumienia.
2: Oprowadzasz już lata, ile lat w sztolniach walimskich pracujesz?
1: Łącznie 17, miałem przerwę. Kilka lat nie pracowałem, ale zacząłem od 2002 roku tutaj prowadzić. Miałem przerwę po kilku latach i od 2014 ponownie.
2: O co turyści najczęściej pytają?
1: No właśnie o te mity, legendy, o te ukryte skarby, bo to gdzieś najbardziej jakby wryło się tutaj w ten scenariusz Rizej, tych tajemnic. No pytanie właśnie często o strażników, o złoty pociąg, o ciężarówki, o tym, czy jeszcze coś będziemy tutaj odkrywać, odkopywać, tak? Czy jest jakoś na to szansa? No i to zdziwienie, kiedy tłumaczymy, że no szanse na to, że jest coś więcej, są niewielkie. I staramy się tłumaczyć, dlaczego. Część osób to rozumie, akceptuje, do części to jednak nie dociera. Gdzieś tak głęboko zostało to wpojone w umysłach wielu ludzi, że trudno jest wytłumaczyć, że tej szukanie czegokolwiek podziwu nie ma sensu, to jest tylko strata czasu. My mamy wprawdzie w naszym obiekcie dwa zawały i przez lata też sądziliśmy, że one zostały spowodowane celowo. Rzeczywistość okazała się brutalna, zupełnie inna.
2: I jaka? Co tam jest?
1: No po prostu przerwano skok geologiczny. Nieszczęście tego górotworu jest to, że przecinają go dwa uskoki geologiczne. Jeden tuż za pawilonem, który przecinał wartownię i widać, że firma Albert Hof, która drążyła w czasie wojny, obiekt też miała przy drążeniu wartowni problem. Też odpadło znacznie więcej materiału skalnego niż zakładali. No ale sytuacja nie była na tyle poważna, że tam sobie z tym jakoś poradzili. Stąd też bardzo duża ilość betonu i te tajemnicze rury, które tam mamy w wartowni, nad którymi też przez lata gdybano, dlaczego on został tam stawiony. Drugi uskok między drugą i trzecią sztolnią, no to już sprawa poważniejsza, bo tu już drążono duże przekroje. I poprzez drążenie tych dużych przekroi jednocześnie ten uskok został osłabiony. A uskok w tym przypadku to jest pionowa szczelina kilkometrowej szerokości, wypełniona popękaną, pokruszoną skałą, która wprawdzie jest sprasowana, no ale w momencie, kiedy straci podparcie i w momencie, kiedy są w pobliżu prowadzone prace strzałowe, staje się bardzo niestabilnym miejscem. No i tak też się stało. Firma prawdopodobnie w tym pośpiechu mogła zlekceważyć ten problem. No i podczas jednego z wysadzań w pobliżu uskoku, bo tam jeszcze trwało drążenie jednej z komór i po prostu ten materiał został uwolniony. Doszło do zawału dość rozległego, a przez to, że górotwór jest przerwany, że samej powierzchni na wysokości blisko 40 metrów, przez lata snuto domysły o zasypanym szybie wentylacyjnym.
2: A propos firmy, która budowała te podziemia, trzeba tutaj też poruszyć dość obszerny wątek związany z niewolnictwem wręcz, które było wykorzystywane tutaj do tworzenia tych obiektów. Kto budował Rizę? No i o jakich liczbach mówimy?
1: Rizę przede wszystkim było budowane przez organizację TOT, chociaż nie od samego początku, mimo że to ona otrzymała zlecenie od adiutantury Wehrmachtu. Od początku budowa była realizowana przez wspólnotę przemysłową Śląsk, która w kwietniu 1944 roku została odsunięta tego zadania i tu za decyzją miał stać sam Adolf Hitler, niezadowolony z postępu prac. I od tego momentu już oficjalnie budowa została przejęta przez organizację TOT, która zrzeszała firmy budowlane. I to właśnie firmy budowlane różnych specjalizacji musiały realizować projekt Rize.
0: Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Po reklamie.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Dotykamy kolejnego mitu, że to wszystko było realizowane rękami niewolniczej siły. No, fizycznie było to niemożliwe do zrealizowania. Przecież ci ludzie nie mieli wiedzy technicznej, żeby pracę kontynuować. I od lat właśnie takie stosowano uproszczenie, że więźniowie ręcznie kilofami pod batem jakichś tam nadzorców, czy nawet SS-manów mieli to drążyć. To jest też oczywiście nieprawda. Były to prace podzielone między pracowników firm niemieckich i niewolniczą siłę. Jeśli chodzi o drążenie, czy ogólnie prace budowlane, no to korzystano z najnowszych zdobyczy techniki i tu bez wątpienia czymś takim były wiertnice pneumatyczne i materiały wybuchowe. No to była podstawa drążenia i też nie można było tego drążyć na przykład na oko, tak? No bo byłby tego efekt tragiczny. Podziemia po prostu byłyby nieregularne, tak? I pod różnymi kątami drążone i kiedy drążymy z dwóch stron, no niemożliwe ich połączenie, to jeśli chodzi o komory, tak, w naszym obiekcie. Z pierwszej, z trzeciej strony drążono dużą komorę. Widać, że planowano ich połączenie, na oko było to nie do zrobienia. Czyli pierwsza sprawa, no to musiał tu pracować geoda, tak, która na kilka dni musiał zrobić pomiar, żeby ten kierunek określić i utrzymać. Nie tylko w kierunek drążenia, też wysokość, bo chodzi o utrzymanie spadku dla odwadnienia podziemi. Górnik szczołowy ustalał metrykę szczołową, gdzie odwierty mające zwiercone, dopiero wtedy wchodzili więźniowie, wiercili otwory wiertnicami pneumatycznymi. Górnik szczołowy zakładał ładunki i skałę wysadzał. Musimy pamiętać o tym, że głównym zadaniem niewolniczej siły podziemia to było usuwanie urobku poprzez ładowanie do wagoników wyżej na powierzchni. Ci ludzie byli w największym zakresie wykorzystywani do niewolniczej pracy, ale na powierzchni. Tu też wracam do tego wątku, gdzie tam najwięcej prac planowano i realizowano. Prace ziemne, transportowe, porządkowe. Oczywiście wiemy o takich przypadkach, gdzie szukano wśród więźniów specjalistów, no bo firmom niemieckim ich brakowało, bo wiadomo, mężczyźni musieli walczyć na froncie i też firmy niemieckie borykały się z kadrą, z brakiem. No jeżeli dany więzień miał odpowiednią wiedzę, to było to wykorzystywane i tutaj oczywiście ci ludzie też w jakiś tam sposób mieli przez to szansę, większe szanse na przeżycie. Że tak te prace były zorganizowane i wszystko było przemyślane, zaplanowane tak, żeby ta machina budowlana funkcjonowała jak najsprawniej, jak najszybciej.
2: Tutaj niedaleko nas znajdują się dwa krzyże, jeden katolicki, drugi prawosławny. To są symbole pamięci ofiar tych obiektów?
1: Tak, no musimy pamiętać o tym, że tutaj przede wszystkim były trzy grupy niewolniczej siły wykorzystywane. Od samego początku byli to robotnicy przymusowi, oczywiście z krajów, które zostały zaatakowane przez armię niemiecką. W tym byli to też robotnicy ze wschodu i tutaj oczywiście wyznania prawosławnego, stąd też krzyż prawosławny przy naszym obiekcie. Oczywiście też dużą grupę stanowili nasi rodacy i mamy kontakt z panem, kto tutaj pracował. Pan Hieronim Grambowicz mieszka w Milanówku koło Warszawy, w kwietniu skończył 101 lat. I tutaj oczywiście też z innych krajów niewolnicza siła. Co ciekawe, tych ludzi odbierano między innymi od lokalnych rolników, do których wcześniej byli skierowani na roboty przymusowe. I to właśnie przykład pana Hieronima Grambowicza, który został dobrany od niemieckiego rolnika spod Wielunia i trafił tutaj. Bo też odbierani byli z lokalnych obozów pracy przymusowej, które funkcjonowały też dla lokalnych zakładów. I tutaj kolejna grupa to jeńcy wojenni. Dzisiaj jest spór na temat tego, kto był w tej grupie jeńców wojennych, bo tutaj często słyszymy o żołnierzach z różnych krajów Europy. Mowa też o żołnierzach Armii Czerwonej. Ale tu jakby gros razem tego nie potwierdza. Potwierdzonych mamy tylko w 100% mamy potwierdzonych tylko żołnierzy włoskich z batalionu marszałka Pietro Badoglio, który był przeciwnikiem Mussoliniego. I tutaj, żeby ominąć jakby te ustalenia po pierwszej wojnie światowej, że tam żołnierze nie mogą się dostać, ci, którzy dostali się do niemieckiej niewoli, nie mogą być wykorzystywani do niewolniczej pracy. Żeby ominąć właśnie te ustalenia genewskie, no to pozbawiano

0: Natomiast więźniowie pochodzenia żydowskiego stali dołączeni dopiero z organizacji TOT, czyli kwiecień, maj 1944. To również cała Europa i też przewadza Europa Wschodnia, Polska, Węgry i Grecja. No w tym przypadku ich przewożono głównie z Auschwitz i Plaszowa, chociaż z innych obozów również. I dodatkowo tutaj założono podobozy Gross Rosen do ich przetrzymywania. 12 podobozów mamy potwierdzonych na Treningursowich i 13 przy Zamku Książ.
1: Gdzie one były? Tak jak możesz wymienić mniej więcej? Jakie miejscowości?
0: W pobliżu obiektów, które drążono i gdzie prowadzono prace ziemne. Czyli no, najbardziej znane miejsca to oczywiście Kolce. Te obozy funkcjonowały również przy dzisiejszej Osówce, przy włodarzu największy Wolfsberg, gdzie tam było około 3000 więźniów. W obozie Kaltwasser, czyli zimna woda. No, tych, jak mówią, obozów było dużo. Między innymi w Tannhausen był też szpital założony na potrzeby właśnie tych wszystkich podobozów. No, było ich dużo. Tylko mówię, też jest spór na temat tego, ile ich było tak naprawdę, bo tutaj też gdzieś się pojawia informacja, że mogło być ich więcej. Ale Gross Rosen, który bada wątek od wielu lat, podaje, że 12 na Treningursowich, 13 przy Zamku Książ. W tym celu stawiono głównie drewniane baraki, typowo obozowe, chociaż też były w okresach przejściowych ziemianki wykorzystywane, które przez samych więźniów musiały być wykopane, przygotowane, podobnie z barakami, które też więźniowie musieli sami postawić. No i też stosowano celty fińskie, domki z dyktet. W takich warunkach również więźniów przetrzymywano, ale to podejrzewam, że gdzieś tam w okresach jakichś przejściowych, gdzie prace były krótkotrwałe, były prolowane i były to konstrukcje do szybkiego postawienia, do rozebrania i przeniesienia.
1: Jest jakaś szacunkowa liczba więźniów, którzy pracowali albo w całym kompleksie Rize, albo po prostu tutaj w Walimiu?
0: Możemy mówić tylko o ogólnych liczbach dotyczących Rize. Trudno jest dzisiaj ustalić, gdzie ile dokładnie więźniów przeszło przez jaki obóz. Gross Rosen podaje, że około 13 tysięcy więźniów przewieziono i potwierdzonych jest blisko 5 tysięcy zgonów. Z naciskiem oczywiście na to, że te liczby mogły być wyższe. Myślę, że nie kilkukrotnie, jak często gdzieś jest tam to powtarzane. Myślę, że ta liczba nie przekraczała 15-16 tysięcy osób tutaj przewiezionych i procentowo też mogły być więcej ofiar niż 5 tysięcy.
1: Zadaj proszę kilka takich pytań retorycznych a propos jeszcze niewyjaśnionych wątków obiektu Rize, tak żebyśmy zostawili naszych słuchaczy jednak z jakimiś tajemnicami.
0: Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, jaki był sens budowania kolejnej kwatery dla władz niemieckich i to

0: tak rozległej, bo to dotychczas miała być największa kwatera dla władz niemieckich, dotychczas planowanych i budowanych. Po co tyle ofiar to wszystko pochłonęło, skoro to też nie zostało ukończone. No i też tutaj jakby pytanie do słuchaczy, do osób zainteresowanych historią projektu Rzecz, aby na pewno legendy i mity powinny być w takich miejscach stawione na pierwszym miejscu, bo tak to niestety od lat jest praktykowane, że to jest najważniejsze. No nie, no przez to, że my się skupiamy w tych mitach i legendach, to nieświadomie zniekształcamy historię tych miejsc i nie jest to dobre. Zawsze staram się tutaj podczas oprowadzania turystom uświadamiać, że takie miejsce, to coś tutaj wydarzyło, powinno być przestrogą, szczególnie dla przyszłych pokoleń. I my skupiając się na tych mitach i legendach, działamy na szkodę tych miejsc, bo wierzymy w coś, co zostało wymyślone, na tym się skupiamy, a nie tym, co się tutaj faktycznie działo.
1: I to jest ważne przesłanie, bo z tajemnicami Dolnego Śląska, choć są wyjątkowo intrygujące, często jest tak, że przesłaniają one te historie, które w takich miejscach są tak naprawdę najważniejsze. Na pytania, które postawił Marcin oraz na wiele innych dotyczących zagadek projektu Rize w Górach Sowich, będziemy starali się odpowiadać w kolejnych programach Tropem Tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu. Ten program, jak i poprzedni, nagrałem w Walimiu, tuż u wrót tamtejszego podziemnego kompleksu. Moim rozmówcą był Marcin Pasek, wieloletni przewodnik po walimskich sztolniach, któremu bardzo dziękuję za rozmowę. A my tradycyjnie słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, Krzysztof Wojtas.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Minęła siódma.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: Muzyczne Radio Poranku, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Marta Wojtunik, cześć, dzień dobry. Minuta po godzinie siódmej. No i co do tej godziny siódmej w sobotę można zrobić? Można wstać, można przewrócić się na drugi bok, można jeszcze sobie pospać, można wstać już do pracy, albo można polecieć balonem. Dziś ci, którzy mieli okazję jechać w stronę Jeleniej Góry, mogli zobaczyć naprawdę piękny widok. Wschód słońca, a na dodatek ktoś, kto wstał, nie wiem o której godzinie, żeby na ten wschód słońca wstać i jeszcze oglądać go prosto z lotu balonem. Coś naprawdę fajnego, ktoś naprawdę bardzo zmotywowany tuż już o poranku w sobotę. A my jak zawsze, oczywiście w sobotę rano budzimy Was przebojowo.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.

0: Klasyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Wielka promocja w Automeini Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Po reklamie.

0: Agatino Romero i Ricochet, nagranie, które wykorzystuje sample z bardzo znanej piosenki Funky Town.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: I to jaki hit z lat 80., który mówi m.in. o tej porannej zmianie, więc w zasadzie to nagranie z dedykacją właśnie dla tych, którzy są teraz na tej porannej zmianie. Lady Punk, Zamki na piasku.

0: takim hicie to już chyba nie da się nie obudzić. Lady Punk, Zamki na Piasku to za nami, a przed nami kalendarium. Sprawdźmy, co kryje się pod dzisiejszą datą. Mamy 25 dzień lipca, sobota. Do końca roku zostało 159 dni. Wschód słońca oczywiście za nami. Słońce nam już pięknie świeci na Dolnym Śląsku. Wschód słońca o 5.13, zachód słońca o 20.53 i ta sobota to dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 52 minuty. Sprawdzamy, co działo się wiele, wiele lat temu. 25 lipca w 1909 roku miał miejsce pierwszy przelot samolotem nad kanałem La Manche. W 2010 roku na stronie Wikileaks opublikowano tajne raporty opisujące działania armii amerykańskiej w Afganistanie. I 25 lipca w 1983 roku odbyła się premiera debiutanckiego albumu Metallica Kill 'Em All. Osoby urodzone 25 lipca to Krystyna Loska, polska prezenterka telewizyjna. Również jest to Artur Partyka, skoczek wzwyż, zdobywca dwóch medali olimpijskich oraz Jim McCarty, perkusista zespołu The Yardbirds. On również obchodzi dziś urodziny, a my właśnie teraz sprawdźmy kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: 25 lipca, wiele, wiele lat temu, w Świdnicy po procesie sądu inkwizycyjnego spalono na stosie 50 osób oskarżonych o herezję. W 1628 roku na zaproszenie księcia Albrechta do żagania przybył znany astronom, matematyk i astrolog Johannes Kepler. Książę zapewnił mu mieszkanie, obserwatorium astronomiczne, zbudował drukarnię oraz wypłacał stałe stypendium.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: 21 minut po godzinie 7, muzyczne radio. Już teraz u nas pojawi się Bruno Mars, artysta, który całkiem niedawno wydał swój kolejny nowy album. No i wyruszył w trasę koncertową, która nieco fanów zawiodła. Nie pod względem tego, że coś tam brakowało na tych koncertach. Nie. Koncerty Bruno Marsa oczywiście były świetne, ale on postawił na rezydenturę, która jest w zasadzie teraz coraz bardziej modna, czyli wybrał się do kilku tylko większych miast i tam grał kilka koncertów, zamiast faktycznie wyruszyć w trasę i zawitać do innych miast, między innymi na przykład mógłby zawitać do Warszawy, czego niestety nie zrobił, ale wybaczamy, bo on na swoim koncie ma naprawdę wielkie hity. Dziś o poranku przypominamy Lock Out of Heaven.

0: reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
1: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Aż chciałoby się powiedzieć w końcu to lato zaczyna przypominać faktycznie jakieś tam lato, można powiedzieć. Na Dolnym Śląsku obecnie zachmurzenie bardzo małe i w zasadzie dzisiaj naprawdę czeka nas dużo słońca. To są dobre informacje. Kolejną dobrą informacją jest to, że dzisiaj termometry w regionie przekroczą 25 stopni. Obecnie do 14 stopni jeszcze w regionie, ale wiadomo, to wszystko się jeszcze rozkręca. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1013 hektopaskali, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: Na początek szpital Głogowski skontrolowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Fundusz wypunktował m.in. sposób kwalifikowania niektórych świadczeń i zasadność jednej z hospitalizacji.
4: Kara dla szpitala Głogowskiego jest wynikiem kontroli, którą Narodowy Fundusz Zdrowia zarządził i przeprowadził na początku maja. Kontrola zakończyła się właśnie nałożeniem kary w wysokości 330 tysięcy złotych. Kontrolerzy badali m.in. sposób rozliczania świadczeń w zakresie chorób układu krążenia oraz leczenie szpitalne w ramach hospitalizacji na pediatrii. NFZ badał okres 2 lat, a konkretnie 2023 i 2024 rok. Jak mówi Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego Oddziału NFZ, stwierdzono niewłaściwe kwalifikowanie świadczeń sfinansowanych przez NFZ, nieprawidłową sprawozdawczość i niezasadną hospitalizację. Szpital nie zgadza się z decyzją o karze i odwołał się od niej. Przedstawił też kontrargumenty, które jednak nie przekonały kontrolujących. Teraz szpital analizuje wnioski pokontrolne i wdraża rozwiązania organizacyjne, które w przyszłości mają ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Głogów, Nasze Miasto.pl.
3: Trwają roboty na moście nad Kwisą w Lubaniu, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia na drodze krajowej nr 30 potrwają jeszcze do początku sierpnia.
5: Aktualnie wykonawca prowadzi naprawy płytw mostowych w obrębie jezdni i kapy chodnikowej oraz miejscowo naprawiane są lub odtwarzane dylatacje bitumiczne. Te elementy pozwalają konstrukcji prawidłowo pracować i ograniczają skutki oddziaływania ruchu oraz zmian temperatury. Na moście wprowadzona jest tymczasowa organizacja ruchu regulowana za pomocą sygnalizacji świetlnej. Zgodnie z informacją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia potrwają do początku sierpnia. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: Jak już informowaliśmy, kolejnych 8 elektrycznych autobusów zasiliło flotę Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze. Przewoźnik czeka już na dostawę 3 zeroemisyjnych pojazdów, które mają dotrzeć do stolicy Karkonoszy we wrześniu. I to nie koniec zakupów, mówi prezydent miasta Jerzy Łużniak.
6: Tak, do końca września prawdopodobnie na ulicę miasta Jeleniej Góry dojdą jeszcze 3, czyli wtedy już będzie 36 autobusów, ale spółka nasza kupuje 28 autobusów z programu Fenix, czyli gdzieś mniej więcej za 2-3 lata na ulicę Jeleniej Góry będą wyjeżdżały tylko elektryczne autobusy.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Blisko 4 600 000 zł z funduszy europejskich trafiło do lokalnych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Dzięki tym funduszom mieszkańcy Dolnego Śląska mają mieć łatwiejszy powrót na rynek pracy.
7: Chodzi także o wsparcie psychologiczne, czy też nowe umiejętności zawodowe, mówi Bartosz Kotecki,
8: dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Ponad 4,5 miliona złotych z funduszy europejskich dla Dolnego Śląska trafiło do lokalnych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. To dzięki tym funduszom ci mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy są najdalej oddaleni od rynku pracy, którzy mają problemy w życiu społecznym, będą mieć możliwość łatwiejszego powrotu zarówno na rynek pracy, będą mogli otrzymać wsparcie psychologiczne lub będą mogli skorzystać z możliwości udoskonalenia swoich umiejętności zawodowych. Wykluczenie społeczne bardzo rzadko ma tylko jedną przyczynę. Dlatego również ta pomoc musi być kompleksowa. Finansujemy projekty, które nie kończą się na jednorazowym szkoleniu, ale mają pomagać ludziom odbudować pewność siebie, pomóc zdobyć nowe kompetencje i wrócić do aktywności społecznej oraz zawodowej. To jest inwestycja, która zmienia życie konkretnych osób, konkretnych Dolnoślązaków i jednocześnie wzmacnia lokalne społeczności i wspiera te organizacje, które działają najbliżej osób, które doświadczają kryzysu.
7: Dofinansowanie ważnych projektów otrzymały fundacje i stowarzyszenia z Dzierżoniowa, Jedliny Zdroju, Kamieńca Ząbkowickiego, Lubina, Lubomierza, Wrocławia, Zgorzelca i Żmigrodu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Z kolejnym raportem o 9.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest stokrotka.
1: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
0: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Po reklamie.
5: Poranek z muzycznym radiem.
6: Budzimy przebojem.

Jamal i Policeman. Nie ma żadnej szanującej się domówki bez tego wielkiego hitu. Za 15 minut godzina 8. Już niedługo u nas pojawi się horoskop, a teraz pojawi się u nas wielki hit z lat 80. Koniecznie dajcie głośniej, bo to Man Eater.

romantyczny wieczór we dwoje. Nadchodzące dni sprzyjają nie tylko flirtom. Bliźnięta, trzeba zmniejszyć aktywność, uważać na zdrowie i bardziej zadbać o siebie. Raki, według układu planet, muszą dziś więcej czasu przeznaczyć na pielęgnowanie spraw, tych sercowych spraw. Lwy mają korzystny czas na podejmowanie nowych wyzwań. Koniec tygodnia będzie na pewno dla Was udany. Panny, nic nie stanie Wam na przeszkodzie, by zrealizować nawet te najbardziej nierealne plany. Wagi, czeka nerwowy, niespokojny dzień. W weekend warto pomyśleć o aktywnym wypoczynku. Skorpiony, te samotne mogą liczyć dziś na pojawienie się fajnej relacji, a te w związkach mogą liczyć na to, że dziś może iskrzyć. Strzelcy, jeżeli chodzi o letnie plany, jak zajmiecie się nimi, to powoli zaczniecie zapominać o Waszych chwilowych kłopotach. Koziorożce, w domu nowe wyzwania, którym będzie trzeba poświęcić więcej czasu i jeszcze więcej energii. Wodniki, ktoś spróbuje namówić Was na coś, na co nie będziecie mieli za bardzo ochoty. Trzeba być czujnym. Ryby, od rana będą w dobrym nastroju, poczują przypływ sił i nie będzie miejsca na nudę. Trwa sobota, 25 dzień lipca, imieniny obchodzą Jakub. Energiczny, kulturalny i wnikliwy, Krzysztof szlachetny, wrażliwy i dobry. A osoby urodzone 25 lipca są zazwyczaj towarzyskie, serdeczne i wierne, a w swoim otoczeniu zawsze budzą sympatię. Wszelkimi sposobami dążą do zajęcia jakiegoś wysokiego stanowiska w pracy. Odwaga i zdecydowanie nie opuszcza ich nawet w tych najgorszych życiowych sytuacjach. Szczęśliwa cyfra to 5, kamień szlachetny bursztyn, a sprzyjający znak zodiaku panna.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 8.
0: Czas na wiadomości.
6: Morawiecki i jego zwolennicy poza PiS-em to ponad 40 osób. Ceny paliw dalej w górę, diesel może kosztować ponad 8 zł. Olbrzymi statek wpłynął do gdyńskiego portu, tak dużego nie było tam nigdy dotąd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wczoraj wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa właśnie 44 polityków. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
7: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
6: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Dron nad Rumunią zestrzelony przez myśliwiec F-16.
8: Ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
6: Mówił rumuński prezydent Nicu Sordan. W tym samym czasie w ukraińskiej stolicy był ogłoszony alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Nie zatrzymają się wzrosty cen, tak uważają eksperci z e-Petrol. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków. A także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest większy popyt na paliwa. Jürgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrały z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku. Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku też imponuje, wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim i akurat przez cały weekend tam zostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
0: Po reklamie.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Why Sonny, Would You Love Me Anyway, to nagranie za nami, a w muzycznym radiu oczywiście trwa przebojowa pobudka. Przed nami polska artystka, która również prowadzi czeską karierę i ta czeska kariera idzie jej naprawdę świetnie. Ewa Farna, artystka, która bije wszelkie rekordy popularności, jeżeli chodzi o czeską scenę muzyczną. Ona wyprzedaje tam te największe sale koncertowe i bije takie naprawdę historyczne rekordy. A w Polsce nie była przez długi czas aż tak docenianą artystką. Wyprzedawała hale, ale nie te największe. Jednak po jej wielkich sukcesach w Czechach Polacy w końcu docenili to, co dobre i docenili muzykę właśnie Ewy, która w przyszłym roku będzie obchodziła swoje 20-lecie na scenie. Z tej okazji koncerty będą w kwietniu na Torwarze. No i tak się stało, że pierwsza data została błyskawicznie wyprzedana i to się ceni naprawdę. Artystka więc dołożyła drugą datę, więc jakby ktoś chciał zobaczyć w przyszłym roku koncert Ewy, który będzie oczywiście z okazji jej naprawdę fajnego jubileuszu na scenie, 20 lat już, kiedy to minęło, nie wiadomo, jeszcze jakiś czas temu, przecież występowała w szansie na sukces, a teraz już wyprzedaje takie wielkie hale. Torwar to jest naprawdę wielka polska hala. 28 i 29 kwietnia, pierwsza data już wyprzedana, a na datę 29 kwietnia jeszcze cały czas są bilety, a w muzycznym radiu teraz wielki hit, Znak.
0: Poranek z muzycznym radiem.

0: Robin Schulz i bardzo wakacyjne Sugar.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Już za moment sprawdzimy pogodę w górach, ale zanim to czas złapać

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Dzień dobry. W szczytowych partiach karkonoszy na godzinę 8.10 mamy następujące warunki. Od 8 do 10 stopni, wiatr zachodni, około 5 metrów na sekundę, bardzo dobra widzialność powyżej 50 km, bez zachmurzenia i bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej zdecydowanie cieplej, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby z kierunków zmiennych. Tutaj również bardzo dobra widzialność, zachmurzenie małe lub brak i bez opadów. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to mam bardzo dobre wiadomości, dlatego że nieprzewidywane są żadne opady i żadne zjawiska atmosferyczne. Przypominam o mapie zamkniętych szlaków, którą można sprawdzić sobie na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Przypominamy o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, odpowiednim wyposażeniu oraz zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, bawcie się dobrze, uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda. Pogoda naprawdę bardzo przyjemna, bardzo letnia dziś na Dolnym Śląsku. Na to na pewno wszyscy czekaliśmy. Słońca dziś będzie dużo, zachmurzenie bardzo małe. Dodatkowo, jeżeli chodzi o temperatury, to one dziś w końcu po raz pierwszy od wielu, wielu dni przekroczą 25 stopni. Obecnie w regionie do 15 stopni, ale maksymalnie w godzinach popołudniowych dziś zobaczymy 26 stopni na termometrach. Jakość powietrza na Dolnym Śląsku obecnie bardzo dobra.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Reklama.
3: Hej, jesteśmy Gangiel Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
4: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
5: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
6: Free Time w muzycznym radiu.
7: Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
10: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
11: Dzień dobry, Arek Włodarski, Wędrowanie i Poznawanie. Ciekawa historia, nie przelecieli przez Karkonosze. Wesely wylet, czyli no, czeski tytuł, wesoła wyprawa. Bardzo ciekawy periodyk, wydawany już od wielu, wielu lat przez pasjonatów, znawców Karkonoszy, historii nie tylko. Również drukowany częściowo, większość numerów w języku polskim, numer bezpłatny. To jest numer archiwalny z lata 2007. Ale informacje bardzo aktualne, ciekawe, zwłaszcza te historyczne. O ściany łańcucha górskiego Karkonoszy w ponad stuletniej historii latania rozbiło się co najmniej 20 obiektów latających, począwszy od szybowców, przez helikopter, uwaga, aż po odrzutowce. O niektórych wydarzeniach zapomniano, o innych tragediach przypominają pomniki i tablice pamiątkowe. Samoloty rozbijały się lub przymusowo lądowały nawet w najwyższych partiach naszych ulubionych gór. Zawsze wzbudzały zainteresowanie turystów, a wykonane przez nich fotografie są nierzadko jedynymi świadectwami dokumentującymi niezwykłe te wydarzenia, te wypadki. Pewna czeska para w podróży poślubnej zrobiła sobie zdjęcia 1 grudnia 1932 roku przed schroniskiem Luczni Bołda na tle zniszczonego czechosłowackiego samolotu cywilnego typu Szmolik 6 z fabryki Letow w Kbeli. O tym, jak trudne było przymusowe lądowanie dwuosobowego samolotu na Bilejlowce, świadczy urwane śmigło, prawe skrzydło, a z tyłu brak steru. Rekord wysokościowy wypadku lotniczego na terytorium Czech należy do nieznanego niemieckiego pilota wojskowego, który w 1940 roku rozbił się na zboczu Śnieżki, zaledwie, uwaga, 10 metrów pod werandą czeskiego schroniska na Śnieżce, czyli czeskiej Bołdy. Nawet nie wiemy, czy katastrofę dwuosobowego, najprawdopodobniej ćwiczebnego samolotu Focke-Wulf piloci przeżyli. Najwięcej tragedii lotniczych przyniosły z sobą lata wojny wspomniane. Jedyna tragedia z większą liczbą ofiar miała miejsce dokładnie 24 marca 1941 roku podczas zamieci na Rychorach. Podczas przelotu przez Karkonosze 12 samolotów transportowych Junkers Ju-52 trzy spośród nich musiały przymusowo lądować pomiędzy osadami Wernerowice i Śnieżne Domki. W jednym z samolotów spłonęli czterej żołnierze. Według świadectwa Ernsta Renera, pochodzącego z osady Śnieżne Domki, mieszkańcom Rychorów udało się pozostałe załogi uratować. Samoloty w ciągu jednego tygodnia rozebrano i przetransportowano koleją do Zaczlesza. Bardziej znanym wydarzeniem jest rozbicie się samolotu tego samego typu Ju-52 na zboczu Śnieżki dokładnie 23 lutego 1945 roku. Ta największa katastrofa lotnicza w Karkonoszach jest szczegółowo opisana i zbadana. Części tego samolotu są eksponowane. Można je m.in. oglądać w Centrum Informacyjnym na Przełęczy Okraj po Mezni Bołdy. Tam znajduje się jeden z silników, dwa fragmenty kapotażu i dokumenty o tym wypadku. Między innymi w miejscu tragedii samolotu sanitarnego na trawersie między schroniskiem Jelenka i Śnieżką umieszczono dwie płyty metalowe przypominające śmierć 23 żołnierzy. A w marcu 1945 roku w Karkonoszach rozbił się rosyjski samolot wojskowy. Było to na równinie pod szczytem Luboch na zachód od schroniska Wosecka-Bołda. Najprawdopodobniej miejscowi górale pochowali pilota na miejscu katastrofy. Po wojnie odnalezione dokumenty policja przekazała dowództwu rosyjskiemu w Szklarskiej Porębie. Niestety nikt sobie nie zapisał nazwiska tego pilota. O kolejnych katastrofach w drugiej części Wędrowania i Poznawania.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
4: Po reklamie.
5: Zwłoki pilota z katastrofy z 1945 roku z marca ekshumowano. W 1948 roku przewieziono do Harachowa, później szczątki pochowano nieopodal kościoła, tworząc pomnik nieznanego pilota. Długo też nie wiedziano, o jaki chodziło samolot. Dopiero na początku lat 2000 zorganizowano specjalną wyprawę badaczy historii wojskowości na podstawie resztek blach po odnalezieniu miejsca katastrofy i na podstawie właśnie tych pozostałości samolotu, między innymi też łusek do działka kaliber 39 mm, fragmentów wyposażenia silnika, udało się ustalić miejsce, w którym samolot się rozbił, kawałki opony Goodyear, przełącznik off-on i wreszcie blacha z przemalowanym symbolem USA na czerwoną gwiazdę pozwoliły ustalić ponad wszelką wątpliwość, że tym samolotem był jednoosobowy myśliwiec firmy B typu Air Cobra w służbie Armii Czerwonej. Rosjanie dostali w trakcie II wojny światowej ponad, uwaga, 5,5 tysiąca tych samolotów. Jeden z nich skończył swój bojowy szlak w Karkonoszach. Być może dwa spośród nich rozbiły się w naszych górach, niedaleko od tego miejsca po polskiej stronie, w okolicach Szrynicy. W ostatnich dniach wojny rozbił się inny rosyjski myśliwiec, trzyśmigłowy, silnikiem rzędowym. Dopiero po kilku dniach odnaleziono pilota, pochowano go na miejscu tragedii. Również tutaj ci, którzy odnaleźli wrak, nie znali i nie poznali nazwiska pilota. Air Cobry nad Karkonoszami konwojowały bombowce i oba myśliwce mogły pochodzić właśnie z tychże konwojów. Bez związku z bojowymi zadaniami spadł rosyjski samolot w październiku w 1945 roku po czeskiej stronie Karkonoszy w pobliżu skał Dziewiczy Kameny. W dużym dwusilnikowym samolocie z numerem fabrycznym 476-473 amerykańskiej produkcji typu Douglas C-47 Skytrain, znanym pod nazwą Dakota, zginęli obaj piloci oraz czterej członkowie załogi. Ich zwłoki pochowane zostały pod własnymi nazwiskami w mogile Czerowka koło Iczyna. W latach powojennych spadły także w Karkonoszach dwa samoloty wojskowe. Pierwszy z nich, myśliwiec MiG-15 armii czechosłowackiej, rozbił się na północnym zboczu Medwedina pod koniec lat 50. XX wieku. Z największą szybkością rozbił się w Karkonoszach niejaki pułkownik Rejno i podpułkownik Nikolajewicz. Było to 20 listopada 1978 roku. Ponoć w rosyjskim myśliwcu odrzutowym Suchoj Su-25 nastawili oni automatycznego pilota na zbyt niski poziom lotu i nie przelecieli przez szczyt Luczni Chory. Tak zwana akcja ratunkowa miała według członka pogotowia górskiego, pana Kowarika, dziwny charakter. Był on świadkiem tych zdarzeń. Przez dwa dni ówczesne okupacyjne jednostki rosyjskie bez powodzenia szukały szczątków samolotu na jakimś odległym obszarze między Jesionikiem i Rudawami. Dopiero po dwóch dniach udało im się zlokalizować miejsce katastrofy w Karkonoszach. 23 listopada Rosjanie poinformowali o katastrofie czechosłowacką inspekcję lotniczą, która zwróciła się o pomoc do pogotowia górskiego. Ponad 60 ratowników przeczesywało karkonosze centralne, kiedy pan Nowak na zachodniej stronie Luczni Chory znalazł w 20-centymetrowym śniegu but lotniczy, część ciała także. Kiedy ratownicy zameldowali Rosjanom fakt odnalezienia samolotu, ci natychmiast kazali im opuścić miejsce wypadku. Odizolowali transporterami całe miejsce, zamykając cały obszar na kilka dni, ale i tak niektórzy zdążyli sobie coś zabrać na pamiątkę, na przykład różnego rodzaju zegary, jak to później określano. O wypadku przypomina mały pomniczek umieszczony w odległości około 1 km od miejsca katastrofy przy Końskiej Ścieżce.

Co ciekawe, w Karkonoszach rozbił się również śmigłowiec. Podczas badań geofizycznych we wrześniu w 1997 roku czteroosobowa załoga helikoptera ponoć z powodu błędnego nastawienia urządzeń pokładowych rozbiła się o szczyt Kozich Hrbetów. Mówimy o pięknym miejscu nad Szpindlerowym Młynem. Do zawieszonych urządzeń przez uchylone drzwi prowadziły kable. Uderzenie otworzyło te drzwi, przez które udało się wyskoczyć mechanikowi. Jako jedyny przeżył katastrofę. Rozbity śmigłowiec następnego dnia pogotowie górskie, czeskie podwiesiło pod wojskowy helikopter Mi-8, który go przetransportował poza Karkonosze. Przy górskiej drodze wznoszącej się z Doliny Białej Łaby ku schronisku Luczni Bołda, ukryty za dużym głazem, stoi skromny krzyż z nazwiskami ofiar tejże katastrofy. Wbrew pozorom najmniej niebezpieczne są katastrofy samolotów bezsilnikowych w Karkonoszach, czyli szybowców. Nad Karkonoszami latają od początku lat 20. ubiegłego wieku bez jednego wypadku śmiertelnego. Ani przy przymusowym lądowaniu polskiego szybowca w czerwcu 1979 roku na Lisici Louce pilotowi się nic nie stało. Dopiero na ziemi został zatrzymany przez milicję obywatelską za przekroczenie granicy państwowej, nielegalne oczywiście. W tych czasach bowiem obowiązywał w Czechosłowacji ówczesnej slogan czołowego komunisty w państwie, który powiedział: granice nie są jakimś deptakiem. W międzyczasie miejscowi chłopcy wymontowali krótkofalówkę z szybowca i zwrócili dopiero po uzyskaniu obietnicy, że nie zostaną ukarani. Gorzej skończyła się sytuacja dla chłopców przyłapanych przy Dakocie nad Petrowką, kiedy ojciec jednego z nich dowiedział się, że z wraku przynieśli sobie na pamiątkę jakąś część, obaj dostali porządne podobno lanie. Chęć zabrania sobie czegoś na pamiątkę po katastrofie z danego wraku nie jest cechą charakterystyczną tylko dla dzieci. Wszystkie karkonoskie wraki różnych samolotów były przedmiotem bardzo dużego zainteresowania, nazwijmy to, kolekcjonerów. Jeden z zarządców schroniska w Pecu podobno miał, czy też ma, cały ster z Junkersa ze Śnieżki, a zegary pokładowe z innego samolotu. Karabin maszynowy kalibru 12,7 mm ze wspomnianej Air Cobry z Harachowa, jeszcze z kawałkiem silnika, oddano na złom dopiero w 1975 roku. Również z tego powodu dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego Czeskiego przyjęła z zadowoleniem fakt odwiezienia wszystkich resztek Junkersa, który rozbił się na zboczu Śnieżki. Zrobiono to śmigłowcem we wrześniu 1998 roku. Wydeptywana do miejsca katastrofy przez 53 lata przez ciekawskich i kolekcjonerów ścieżka w najcenniejszej pierwszej strefie Parku Narodowego w końcu mogła zarosnąć. Jeden z ostatnich wypadków lotniczych miał miejsce we wrześniu w roku 2006. Rozbił się wtedy dwuosobowy szybowiec w lesie na Czernej Chorze. Wówczas nad szczytem na paraglajcie szybował człowiek znany jako

0: karkonoskiej historii lotnictwa. Nie przelecieli przez Karkonosze. Archiwalny numer miesięcznika Wesely Wylet, to nawet nie miesięcznik, bo to jest taki periodyk, który ukazuje się wiosną, latem, jesienią i zimą. To jest numer archiwalny z 2007 roku. Arek Włodarski, dziękuję, udanego weekendu, do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: No. Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
2: Czas na wiadomości.
4: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji, zarządzono wielotysięczne ewakuacje. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchu, prezydent podpisał ustawę. Wróciła piłkarska ekstraklasa, dobry początek Radomiaka i Legii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie pożary w Hiszpanii, ewakuowano 65 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja jest w okolicy Madrytu. Władze wprowadziły tam stan wyjątkowy. Hiszpańska obrona cywilna podała, że ogień przesuwa się z prędkością 6 km na godzinę. Niektóre pożary mogły być celowo wywołane, podejrzewają lokalne władze. Groźne pożary występują też koło Walencji i w Andaluzji. Podobnie jest we Francji, w okolicy miasta Bordeaux. W nocy zapowiedziano ewakuację jego przedmieść, a już teraz ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Psy i koty nie będą już mogły być trzymane na uwięzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W ubiegłym roku podobną ustawę prezydent zawetował, bo jego zdaniem nakładała na Polaków trudne do spełnienia obowiązki, np. ustalenie wielkości kojca na podstawie wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
5: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
4: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Klasy biolchem w liceach i kierunek lekarski na uczelniach są hitami rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach o profilu biologiczno-chemicznym ubiegało się nawet 5 kandydatów. A jeśli chodzi o kierunek lekarski na uczelniach, w niektórych na jedno miejsce było nawet 38 chętnych. Po 2 miesiącach wróciła piłkarska ekstraklasa. Wczoraj na otwarcie Radomiak wygrał z debiutantem Wieczystą Kraków 2-1, mówi trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
6: Cieszę się dzisiaj, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami. W pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze nie jesteśmy w idealnej dyspozycji. To było dzisiaj widać. Przyjdą dni, że będziemy w dużo lepszej formie.
4: W drugim meczu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1-0. Rzutem na taśmę gola strzelił w doliczonym czasie nowy piłkarz Legii, Chorwat Zoran Arsenić. Dziś 3 mecze. O 14.45 Jagiellonia zagra z Koroną, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Fleetwood i Celebrate. Oczywiście wiadomo, że to best of w muzycznym radiu, tylko najlepsi z najlepszych. A że jest sobota, no to oczywiście też czekamy bardzo niecierpliwie na wasze muzyczne, sobotnie propozycje. Podsyłajcie nam je na naszym radiowym Facebooku. Dzwońcie numer 757-646-646. Można napisać maila na emisja@muzycznaradio.pl. I jeszcze ostatnia z opcji to nagranie głosówki w aplikacji Muzycznego Radia.
1: Każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
9: Po reklamie.

0: panu Bibi Rexa i Stars, czyli gwiazdy, a my już teraz sprawdźmy wspólnie, co tam te gwiazdy zapisały nam na dziś.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany, trzeba wybrać się na pogawędkę przy kawie. Ktoś z przyjaciół ma wieści do przekazania. Byki, warto zaplanować romantyczny wieczór we dwoje. Nadchodzące dni sprzyjają nie tylko flirtom. Bliźnięta, trzeba zmniejszyć dziś aktywność, uważać na zdrowie i bardziej zadbać o siebie. Raki, według układu planet muszą dziś więcej czasu przeznaczyć na pielęgnowanie spraw sercowych, a lwy mają korzystny czas na podejmowanie nowych wyzwań. Koniec tygodnia będzie dla nich udany. Panny, nic do stracenia, nic dziś nie stanie wam na przeszkodzie, by zrealizować najbardziej nierealne plany. Wagi, czeka nerwowy, niespokojny dzień. W weekend warto pomyśleć o aktywnym wypoczynku. Skorpiony, te samotne mogą liczyć na pojawienie się fajnej relacji. A te, co w związkach, mogą dziś niestety liczyć na iskry. Strzelcy, zajęcie się wciąż letnimi planami pozwoli zapomnieć o chwilowych kłopotach. Koziorożce, w domu nowe wyzwania, którym trzeba będzie poświęcić więcej czasu i energii. Wodniki, ktoś spróbuje dziś namówić was na coś, na co za bardzo nie będzie ochoty. Trzeba więc być czujnym. I na koniec ryby, od rana będą w dobrym nastroju. Poczują przypływ sił, nie będzie dziś miejsca na nudę. 25 dzień lipca, sobota, imieniny obchodzą Jakub, energiczny, kulturalny i wnikliwy, Krzysztof szlachetny, wrażliwy i dobry. Osoby urodzone 25 lipca są zazwyczaj towarzyskie, serdeczne i wierne, a w swoim otoczeniu zawsze budzą sympatię. Wszelkimi sposobami dążą do zajęcia jakiegoś wysokiego stanowiska w pracy. Odwaga i zdecydowanie nie opuszcza ich nawet w tych najgorszych życiowych sytuacjach. Szczęśliwa cyfra to 5, kamień szlachetny bursztyn, sprzyjający pan znak zodiaku to panna.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Lecimy z pierwszą z dzisiejszych propozycji. To propozycja od Mateusza, który dał znać, że dziś ma ochotę na piosenkę Trudno, tak, Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka. Gramy, pozdrawiamy.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Świetna piosenka z lat 80. z dedykacją i z najlepszymi nieurodzinowymi, a imieninowymi życzeniami od Ani z Kamiennej Góry dla taty Krzysztofa. Dziś właśnie imieniny obchodzi Krzysztof. Fleetwood Mac, Ogdajen.

0: promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Po wielu małoletnich dniach, takich deszczowych, pochmurnych, w końcu przyszedł czas na lato na Dolnym Śląsku. Mamy dziś naprawdę bardzo słoneczną pogodę. Zachmurzenie jest małe, chmury dziś nie będą gościły na Dolnym Śląsku. Raczej słońce i to dużo tego słońca. Dodatkowo na termometrach zobaczymy przyjemne 26 stopni. A jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta cały czas jest bardzo dobra. Warunki na pewno sprzyjają na wyjście w plener. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1012 hektopaskali.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Dzień dobry, raport zaczynamy od polityki. Marzena Machałek komentuje decyzję władz Prawa i Sprawiedliwości o odejściu z partii Mateusza Morawieckiego i związanych z nim ponad 30 posłów. Czuję się przez niektórych kolegów wypychana z partii, powiedziała posłanka z Jeleniej Góry, która mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowała z działalności w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego.
9: Dla mnie najważniejsze to jest odsunąć złe rządy Tuska i to, żeby Prawo i Sprawiedliwość poszerzało swój elektorat i skutecznie zdobywało swoich wyborców. Stąd nie uważam, że moja działalność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus w jakikolwiek sposób uderzała w Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego też nie podpisałam oświadczenia o rezygnacji z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, bo uważam, że moja działalność w Rozwój Plus w żaden sposób nie była sprzeczna z działaniem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem działaczem, który tworzył tę partię i jest mi bardzo przykro, bo czuję się przez niektórych kolegów wypychana z partii i bardzo proszę, żeby tego nie robili.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Teraz apel o racjonalne korzystanie z wody. Wody Polskie przypominają zasady poboru wody oraz sytuacje, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. To jeden z efektów suszy i rosnącego zapotrzebowania na wodę.
10: Właściciele nieruchomości mogą korzystać z wód w ramach tak zwanego zwykłego korzystania, jednak tylko w granicach określonych przez ustawę. Oznacza to możliwość poboru wód na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego pod warunkiem nieprzekraczania średniorocznie 5 m sześciennych na dobę. Pobór wody przekraczający ten limit lub służący celom wykraczającym poza potrzeby własnego gospodarstwa jest traktowany jako usługa wodna, co oznacza uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Prawo do zwykłego korzystania z wód nie oznacza jednak pełnej dowolności w wykonywaniu studni. Bez pozwolenia można wykonać studnię służącą zwykłemu korzystaniu z wód o głębokości do 30 metrów. Głębsze oraz związane z realizacją usług wodnych wymagają uzyskania pozwolenia. Nadmierny pobór wód podziemnych może przyczyniać się do obniżenia poziomu wód gruntowych, wysychania studni i pogłębiania skutków suszy. Dlatego racjonalne gospodarowanie wodą oraz odpowiednia reglamentacja jej poboru są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wodnego mieszkańców i zachowania zasobów dla przyszłych pokoleń, szczególnie w ramach utrzymującej się suszy hydrologicznej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Już wkrótce Bolesławiec ponownie stanie się stolicą polskiej ceramiki. Przed mieszkańcami i turystami 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki, które w tym roku będzie miało także wyjątkowy wymiar historyczny.
4: Karolina Tobiasz-Zawadzka, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Już wkrótce rozpocznie się 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie.
5: Jednym z głównych motywów tegorocznej edycji będą obchody 80. rocznicy powrotu Polaków z Bałkanów do Bolesławca.
4: Jubileusz przypomina historię tysięcy emigrantów, którzy po II wojnie światowej przybyli do miasta z terenów byłej Jugosławii i właśnie przede wszystkim z Bośni, współtworząc współczesną tożsamość i rozwój naszego miasta.
5: Organizacja obchodów odbywa się we współpracy ze Stowarzyszeniem Emigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół. Historia Polaków z Bośni będzie obecna także podczas inauguracji wydarzenia.
4: W ramach otwarcia Bolesławieckiego Święta Ceramiki przejdzie korowód, który przypomni nam historię Polaków, którzy wrócili z Bośni.
5: W programie znalazły się również wystawy, w tym ekspozycja Ślady, wystawa poplenerowa 61. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego oraz prezentacja Nowe Wzornictwo w Ceramice Bolesławieckiej. Tegoroczna edycja będzie także okazją do świętowania jubileuszu Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. Jak przypomina Karolina Tobiasz-Zawadzka,
4: Zakłady Ceramiczne Bolesławiec świętują 80-lecie swojej działalności, a z tej okazji w Muzeum Ceramiki będzie można zobaczyć wystawę. Jubileusz 80-lecia Zakładów Ceramicznych Bolesławiec, która zaprezentuje historię i dorobek jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów ceramiki w Polsce.
5: Nie zabraknie także wydarzeń plenerowych.
4: Ulicami miasta przejdzie wielka parada 80 lat Polaków z Bośni na ziemi bolesławieckiej, przygotowana przez Teatr Glina Daci Skrzydła. Będzie to barwne widowisko, które połączy teatr uliczny, kostiumy i muzykę.
5: 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki odbędzie się od 19 do 23 sierpnia. W programie nie zabraknie stałych punktów, jak kiermasz ceramiki, koncerty, wystawy, warsztaty oraz wydarzenia plenerowe, które co roku przyciągają do Bolesławca dziesiątki tysięcy gości. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Kolejny raport już o 10.30, a teraz to, co najważniejsze dla tych, którzy zaplanowali dzisiaj wycieczkę w Karkonoszale. Mamy same dobre informacje, o tym opowie ratownik GOPR.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy po porannej temperaturze około 8 do 10 stopni. Na tą chwilę już mamy temperaturę 13 stopni. Wiatr słaby około 5 metrów na sekundę w kierunku południowy zachód. Jeśli chodzi o warunki w rolnych partiach Karkonoszy, ta temperatura od 15 do około 20 stopni na tą chwilę. Wiatr słaby z kierunków zmiennych, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia i bez opadów. Jeśli chodzi o prognozę pogody, nie mam przewidzianych żadnych zjawisk atmosferycznych i żadnych opadów deszczu, więc zapowiada nam się naprawdę bardzo ładny i przyjemny dzień. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Jeśli chodzi o zamknięte szlaki w Karkonoszach, na tą chwilę takich sytuacji nie mamy. Natomiast na szlaku czerwonym powyżej schroniska odrodzenie w kierunku Słonecznika ze względu na remont mogą występować utrudnienia i tam trzeba zwrócić szczególną uwagę i stosować się do oznakowania na szlaku. Natomiast szlak nie jest zamknięty, ale są tam prowadzone prace remontowe. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Wielka promocja w Automeini Imo Car Wash w Wieleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Te lata 80., 90. one naprawdę wracają w tych nowych nagraniach. To Armin van Buuren i Here in My Arms, czyli odświeżona wersja oczywiście wielkiego hitu Depeche Mode, Enjoy the Silence.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dziś co godzinę pojawiać się u nas będzie polska debiutantka, która już na listach muzycznego radia nie debiutuje. Ona już wielokrotnie pojawiała się tam ze swoimi debiutanckimi singlami. Czekamy cały czas na jakieś wydawnictwo od Martyny Baranowskiej, bo to właśnie o niej mowa. Tracimy tylko czas.

0: Wydarzenie Ślady Rąk, ginące zawody wsi izerskich już w sobotę w Świeradowie Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie ma międzypokoleniowy charakter i pozwala dzieciom oraz dorosłym zobaczyć, jak pracowano na dawnych wsiach izerskich. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program, mówi Beata Rusicka ze Stacji Kultury w Świeradowie Zdroju.
1: Od 11 do 16 będziecie mogli spotkać ludzi, którzy wciąż potrafią robić to, co przez wieki było codziennością naszych przodków. Rzeźbienie w drewnie, kowalstwo, tkactwo czy też warsztat dawnego skryby. To nie będą tylko pokazy zza barierek. Każdy będzie mógł podejść, porozmawiać z mistrzami i spróbować swoich sił. To wydarzenie dla wszystkich, dla dzieci, rodziców i dziadków, którzy chcą na chwilę zwolnić i przekonać się, ile cierpliwości, wiedzy i pasji kryje się w pracy ludzkiej. Rąk. Do zobaczenia w sobotę 25 lipca w godzinach od 11 do 16 w hali spacerowej Świeradowie Zdroju.
0: Po raz 21 odbędzie się w niedzielę tradycyjny festyn świętej Anny w Sosnówce w gminie Podgórzyn. W programie wydarzenia zaplanowane są m.in. występy zespołów muzycznych i tanecznych, turnieje siatkówki, biegi dziecięce, loteria fantowa oraz stoiska z lokalnymi przysmakami. Do wspólnego świętowania na terenie Placu Zabaw przy ulicy Szkolnej w Sosnówce zapraszamy w niedzielę całe rodziny, mówi Agnieszka Rozenek z referatu promocji w Podgórzynie.
2: Przed nami piękne wydarzenie w malowniczej Sosnówce, festyn świętej Anny. Niezwykłe wydarzenie z bardzo bogatym programem. Nie zabraknie też promocji atrakcji. Odbędzie się spacer z przewodnikiem do kaplicy świętej Anny. Polecam Państwu to miejsce na co dzień. Niezwykle urokliwe i malownicze, ale też i z magicznymi mocami. Dobre źródło, które bije przy kaplicy, ma swoje czarodziejskie moce. Skorzystajcie, polecam uwadze.
0: Natomiast od piątku do niedzieli na górnym tarasie przy Domu Zdrojowym w Świeradowie Zdroju odbywać się będzie pierwsza impreza z cyklu Lato na Dolnym Śląsku. Na mieszkańców i turystów czekają liczne atrakcje, także dla dzieci strefa wypoczynku. Strefa wypoczynku kolei dolnośląskich, producenci smakołyków i rzemiosła, będą też degustacje oraz możliwość zakupu produktów oferowanych przez wystawców. Pojawi się także stoisko stawów miejskich z rybnymi frykasami oraz warsztaty absolutnie dla wszystkich Zamku Czocha i kopalni Święty Jan w Krobicy. Przypomnijmy także o wyjątkowym wydarzeniu, o którym już na początku wspominaliśmy. Ślady Rąk, ginące zawody wsi izerskich, które w sobotę między godziną 11 a 16 odbywać się będą w hali spacerowej, również w Świeradowie Zdroju. Letnie soboty z muzyką nad Odrą we Wrocławiu. W każdą sobotę przez całe lato na plaży pojawiają się najlepsi DJ-e. Nie tylko z Dolnego Śląska, różne style, różni artyści i dobra muzyka stworzą idealną oprawę do spotkań ze znajomymi i relaksu nad wodą. Start imprezy godzina 17. Udział bezpłatny. Teraz muzyka, kultura i wyjątkowa atmosfera Gór Stołowych, która łączy miłośników poezji śpiewanej z całej Polski. To już 16. edycja festiwalu Wołodia pod Strzelińcem, który przyciąga w szczególności fanów niezapomnianej twórczości Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego. Dzisiaj już ostatni dzień festiwalu. Po zakończeniu koncertów odbędzie się wspólne ognisko z gitarami. Wstęp jest wolny.
3: W sobotę o 16 impreza przeniesie się do pobliskiego Gajowa. Na scenie ustawionej w wyjątkowym miejscu, wśród parkowego starodrzewia i z górami w tle, pojawią się wykonawcy w międzynarodowym składzie. Arka Dantego, Jewchenij Poltawski, duet Marcin Gąbka i Stanisław Marińczenko, Julia Wikman, Jewchen Malinowski. Gwiazdą wieczoru będzie duet Piotr Woźniak i Przemysław Śledź, który zaprezentuje własne aranżacje utworów Tadeusza Woźniaka, w tym słynny Zegarmistrz Światła.
0: Na koniec zaproszenie na wyjątkowe warsztaty Piastowska Pieczęć, które odbędą się w podziemiach Zamku Książęcego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. To wyjątkowa okazja do zwiedzenia reliktów pierwszego zamku piastowskiego w stolicy Dolnego Śląska. Będzie można się też dowiedzieć, jak dawniej tworzono księgi i pieczęcie oraz samodzielnie odbić pieczęć lakową z wizerunkiem świętej Jadwigi Śląskiej. Warsztaty dla każdego, Piastowska Pieczęć, podziemia Zamku Książęcego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, sobota, godzina 12.

0: prosto z Australii. Royal Otis i Who is Your Boyfriend w muzycznym radiu. Trwa program Best Of, polecamy cały czas wasze muzyczne propozycje za 5 minut, godzina 10. I do godziny 10 u nas pojawi się propozycja od Kamili, czyli piosenka od zespołu Kult dla gości Kamili z dedykacją dla Bartosza i Kryspina.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, tu kupuję.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Statek kosmiczny Starship wykonał próbę kosmiczną wreszcie udaną. W ciągu 48 godzin Ukraina spodziewa się zmasowanego rosyjskiego ataku. Zbyt szybki rower elektryczny wyprzedził policję na podwójnej ciągłej. Kierowca będzie mieć kłopoty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tym razem się udało. Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX wykonał 13 lot testowy. Wysłał na orbitę 20 zmodernizowanych satelitów Starlink i po godzinie wrócił na Ziemię, lądując w Oceanie Indyjskim.
6: Starship descending into the Indian Ocean.
5: Starship opada na Ocean Indyjski i lądujemy na wodzie. To najłagodniejsze wodowanie, jakie kiedykolwiek mieliśmy w przypadku statku Starship na Oceanie Indyjskim. Starship ma w przyszłości transportować astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis. Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, twierdzi Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się z apelem do partnerów Ukrainy, liczy na pomoc, mówi, że priorytetem jest obrona powietrzna. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Z PiSu odszedł Mateusz Morawiecki z grupą ponad 40 polityków. Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że proponował Morawieckiemu w przyszłości kolejne stanowisko premiera, ale Morawiecki chciał przejąć ster w PiSie. Warszawa uczci dziś zbliżającą się rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy Muzeum Powstania odbędzie się koncert, a przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany przebiegnie 35. bieg Powstania Warszawskiego. To wszystko wieczorem, ale niektóre ulice będą zamknięte już od rana. Nietypowa interwencja policji. Mundurowi zatrzymali rowerzystę, który jechał stuningowanym rowerem elektrycznym ponad 50 km na godzinę. 47-letni mężczyzna wyprzedził tym pojazdem nieoznakowany radiowóz na podwójnej ciągłej, tłumaczy Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy.
7: Zgodnie ze specyfikacją techniczną, jego rower elektryczny podlega obowiązkowej rejestracji. Powinien posiadać tablice rejestracyjne, ważną polisę OC, a do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii A1 bądź wyższej.
5: Zatrzymany motorowerzysta nie miał żadnego prawa jazdy, a jego sprawą będzie musiał zająć się sąd. Zgodnie z prawem wspomaganie w rowerze elektrycznym działa do prędkości 25 km na godzinę. Oczywiście można jechać szybciej, ale tylko siłą własnych nóg.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: 11 minut po godzinie 10, Muzyczne Radio Lato, dodatkowo program Best Of, tylko najlepsi z najlepszych muzycznym radio aż do godziny 13. I dodatkowo dziś oczywiście ten program wzbogacamy o wasze muzyczne propozycje. Jak co weekend, w sobotę do godziny 13 pojawiać się będą nagrania, które to właśnie wy, drodzy słuchacze, chcielibyście usłyszeć na antenie muzycznego radia. Podsyłajcie nam je na naszym radiowym Facebooku, możecie też zadzwonić, chętnie telefony odbieramy, numer 757-646-646. Można napisać maila na emisja@muzycznaradio.pl albo nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Przed nami propozycja od Karoliny, naszej stałej słuchaczki. Pozdrawiamy serdecznie. Sarah Engels, Fire. Stop the

0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Tej propozycji dziś się chyba nikt nie spodziewał. Często proponujecie nam repertuar kultowego zespołu Queen, ale rzadko sięgacie po ten wielki utwór znany na cały świat. Utwór, który swoją drogą na początku, gdy jeszcze był przed wydaniem, to było mówione, że nikt nigdy tego w radiu nie zagra. A jednak gramy. Bohemian Rhapsody.

0: Taka świetna propozycja od Doroty. Pozdrawiamy serdecznie Queen i Bohemian Rhapsody.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Za 5 minut, godzina 10.30. Już teraz Stach Bukowski, piosenka o tobie, a my zaraz więcej o regionie i o pogodzie.

0: 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Poznaj Dream Jump Car Konosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Konkol. Siepomaga.pl Błażej Konkol.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Aż chce się powiedzieć w końcu zaczyna się robić letnio na Dolnym Śląsku, to są dobre informacje. Nadchodzące dni również mają być słoneczne, takie jak właśnie ta sobota. No jednak w niedzielę, czyli jutro, może spotkać nas nieco opadów deszczu, ale dziś właśnie bez nich to jest dobry czas, żeby coś zaplanować, bo na termometrach ponad 26 stopni, pełne słońce praktycznie na całym Dolnym Śląsku. Jakość powietrza bardzo dobra, ciśnienie w tendencji spadkowej wynosi 1012 hektopaskali.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Jak już informowaliśmy, kolejnych 8 elektrycznych autobusów zasiliło flotę Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze. Przewoźnik czeka już na dostawę 3 zeroemisyjnych pojazdów, które mają dotrzeć do stolicy Karkonoszy we wrześniu. I to jeszcze nie koniec zakupów, mówi Jerzy Łużniak, prezydent miasta.
8: Tak, do końca września prawdopodobnie na ulicę miasta Jeleniej Góry dojdą jeszcze 3, czyli wtedy już będzie 36 autobusów, ale spółka nasza kupuje 28 autobusów z programu Fenix, czyli gdzieś mniej więcej za 2-3 lata na ulicę Jeleniej Góry będą wyjeżdżały tylko elektryczne autobusy.
7: No i tak trzymać właśnie, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Na bulwarze Nadodrzańskim w Głogowie wybudowano tor przeszkód do hobby horsingu. To tak jakby skoki przez przeszkodę na koniu, tyle że bez konia.
9: Miasto zareagowało pozytywnie na rosnącą popularność tej aktywności wśród dzieci. Mieszkańcy, ci dorośli, horsingu nie uprawiali, ale pytali o miejsca przeznaczone do jego uprawiania. Zawodnicy w wieku od 8 do 18 lat naśladują ruchy prawdziwych koni, korzystając z akcesoriów w postaci głowy konia na drewnianym kiju. Sztucznej głowy, dla jasności. Mają też wodze i ogłowie. Rywalizacja przebiega zgodnie z regulaminami zawodów jeździeckich. Pierwsze Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie odbyły się na hipodromie w Murawie koło Strzegomia, na którym odbywają się największe imprezy jeździeckie w Polsce. Zawodnicy startowali w 3 próbach – ujeżdżaniu, biegu terenowym i skokach przez przeszkody. Nowy tor w Głogowie składa się z drewnianych przeszkód. Koszt jego wykonania to około 25 tysięcy złotych. Stanął po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków, ponieważ bulwar Nadodrzański znajduje się na obszarze objętym ochroną. Przez wiele lat możliwości zagospodarowania tego terenu były mocno ograniczone, ale na treningi najmłodszych w skokach na koniach bez koni wyraził zgodę. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Na koniec jeszcze bardzo interesująca propozycja. Ślady rąk ginące zawody wsi izerskich już dzisiaj w Świeradowie Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie ma międzypokoleniowy charakter i pozwala dzieciom oraz dorosłym zobaczyć, jak pracowano na dawnych wsiach izerskich. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program. Koniecznie trzeba nas odwiedzić, zachęca Beata Rosicka ze Stacji Kultury w Świeradowie Zdroju.
10: Miasteczko nasze zamieni się w żywą pracownię dawnych rzemiosł. Od 11 do 16 będziecie mogli spotkać ludzi, którzy wciąż potrafią robić to, co przez wieki było codziennością naszych przodków. Rzeźbienie w drewnie, kowalstwo, tkactwo czy też warsztat dawnego skryby. To nie będą tylko pokazy zza barierek. Każdy będzie mógł podejść, porozmawiać z mistrzami i spróbować swoich sił. To wydarzenie dla wszystkich, dla dzieci, rodziców i dziadków, którzy chcą na chwilę zwolnić i przekonać się, ile cierpliwości, wiedzy i pasji kryje się w pracy ludzkich rąk. Do zobaczenia w sobotę 25 lipca w godzinach od 11 do 16 w hali spacerowej Świeradowie Zdroju. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a samo wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej oraz starosty lubańskiego Zbigniewa Zjawina.
7: Dodajmy, że do niedzieli na Górnym Tarasie przy Domu Zdrojowym w Świeradowie Zdroju potrwa pierwsza impreza z cyklu Lato na Dolnym Śląsku. Na mieszkańców i turystów czekają liczne atrakcje, także dla dzieci strefa wypoczynku kolei dolnośląskich, dolnośląscy producenci smakołyków i rzemiosła. Będą też degustacje oraz możliwość zakupu produktów oferowanych przez wystawców. To już wiemy, gdzie dzisiaj wybrać się po południu Świeradów Zdrój. No ma dwie bardzo ciekawe propozycje, a właściwie to na pewno tam dobrze spędzimy czas. Natomiast jutro będzie można się wybrać na przykład do Podjeleniogórskiej Sosnówki. A dlaczego? O tym powiemy w kolejnym raporcie o 11.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
3: Słoneczne granie na zawołanie cały czas trwa i tak trwać będzie do godziny 13. My sięgamy po kolejną z Waszych propozycji, a ta jest bardzo wyjątkowa i z wyjątkowego miejsca i od wyjątkowego słuchacza. Już mówimy dlaczego. Prosto ze Stalowej Woli, z Podkarpacia, Łukasz napisał do nas, że niedawno trafił przez internet na naszą stację, no i słucha, uwielbia nas słuchać, tak napisał, nie kłamiemy, to bez zbędnej kokieterii. Napisał, że uwielbia nas słuchać w trasie, ponieważ pracuje jako kierowca zawodowy. Pozdrawiamy serdecznie Łukasza, który oczywiście słucha nas uważnie i wie, że dziś polecamy Wasze muzyczne propozycje. Napisał nam, że chciałby usłyszeć piosenkę Promise Me, która jest bardzo bliska jego sercu. 25 lat temu przy właśnie tej piosence poznał swoją obecną małżonkę, z którą jest już 20 lat po ślubie. To naprawdę imponujący wynik i oby więcej tych lat, jak najwięcej. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, cieszymy się, że nawet tam nas słychać w Stalowej Woli. No i gramy oczywiście, Promise Me.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Nasz dzisiejszy hit tip to polskie świetne nagranie, które już zdążyliśmy polecać wam na Hit Planecie, które już zdążyło nawet wkroczyć do najnowszego notowania. Gdzie wyląduje dziś, tego dowiemy się po godzinie 17, a my przypominamy. Martyna Baranowska, Tracimy tylko czas.

0: lato.
1: Sobota, 25 dzień lipca, za 14 minut godzina 11, a my o kinie zapomnieć oczywiście nie możemy.
2: Oczywiście, bo to jest propozycja dla tych, którzy chcieliby na przykład dzisiejszy wieczór spędzić niezwykle atrakcyjnie przy ciekawych produkcjach filmowych. Kinolot oczywiście w Bieleniej Górze zaprasza dwie produkcje. Dlaczego dwie? O tym za chwilę, ale za to jakie, a szczególnie ta druga. Słuchajcie, o godzinie 16.30 bardzo interesujący film, o czym sobie nie mówimy. Carlo i Eliza wyjeżdżają do Maroka z przyjaciółmi, licząc na odpoczynek i nową energię. Podróż szybko odsłania jednak kryzysy w obu związkach, a bliska relacja Carla z nastoletnią Wittorią zaczyna niebezpiecznie komplikować sytuację. Ten seans o godzinie 16.30, a ja oczywiście skupiam się na tym, co rozpocznie się o godzinie 18.45, bo to naprawdę wielkie widowisko filmowe i Odyseja. Widowiskowa opowieść inspirowana słynnym eposem Homera. Po zakończeniu wojny trojańskiej Odyseusz, król Itaki, wyrusza w drogę powrotną do domu ukochanej Penelopy i syna Telemacha. Droga powrotna zamienia się jednak w 10-letnią wyprawę pełną niebezpieczeństw, spotkań z mitycznymi istotami i prób narzucanych przez bogów. To historia o tęsknocie, odwadze, wierności i walce z losem, zrealizowana z wielkim rozmachem. Odyseja w reżyserii Christophera Nolana to najbardziej wyczekiwana premiera filmowa roku i koniecznie to widowisko trzeba zobaczyć. Godzina 18.45, a o godzinie 16.30 przypominam w kinie Lot w Wieleniej Górze, o czym sobie nie mówimy. Czyli teraz tak, trzy podwójne wejściówki, no dowolnie wybrany seans do rozdania. Przypomnijmy numer telefonu.
1: Oczywiście przypominamy 757-646-646 lub z końcówką 645. Dzwońcie, czekamy.
0: Muzyczne radio. Best of.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Za 5 minut godzina 11, czas na ostatnią propozycję w tej godzinie. Oczywiście po godzinie 11 wrócimy do waszych muzycznych propozycji, a w zasadzie wróci Patryk Łosica, który już za moment się z wami przywita. Ja dziękuję za wspólnie spędzony sobotni poranek i sobotnie przedpołudnie. Marta Wojtunik, dobrej i oczywiście słonecznej soboty wam życzę. Do usłyszenia.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: 6 lipca w Warszawie KG

0: KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Granica 8 zł przełamana, a paliwo ma być jeszcze droższe. W Polsce jest bezpiecznie, mówił premier w Świętopolicji. Zaczyna się jarmark Świętego Dominika. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. Diesel na niektórych przekroczył 8 zł. Perspektywy nie są dobre, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
4: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest niestabilna. Policja miała wczoraj swoje święto. W uroczystościach wzięli udział prezydent i premier. To dzięki służbom Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc do życia, mówi Donald Tusk.
6: Spójrzcie zresztą choćby w media społecznościowe. Tam codziennie są setki filmików, wypowiedzi cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice. Można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo.
4: W policji pracuje ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych. W samo południe w Gdańsku zaczyna się coroczna impreza, która przyciąga do miasta turystów z całej Polski. Jarmark Dominikański. Na 3 tygodnie zajmie część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
7: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie, mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
8: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
7: Na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
9: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
7: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
4: Na koniec świetna informacja z Oklahomy. Klaudia Zwolińska, brązową medalistką Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. To drugi medal dla Polski. Wcześniej srebro w slalomie wywalczył Michał Pasiut.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Ariel Felszar, no i kroplą deszczu, ale na szczęście dziś tylko na falach Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Patryk Łasica, dzień dobry, zbliża się kwadrans po godzinie 11 w kalendarzu 25 dzień lipca. Dzień, za którym tęskniło wielu, no i to w wielu kontekstach, bo po raz pierwszy od dłuższego czasu podczas weekendu przywitało nas słońce. W kalendarzu ponownie można zobaczyć prognozowane upały, no a w Muzycznym Radiu jak zawsze trwa Best Of, w którym spełniają się muzyczne życzenia, także marzenia. Oprócz utworów, dedykacji mamy dziś dla Was coś fajnego, a dokładniej kolejne wydanie konkursu Free Time i to uwaga, wyskokowego, bo dziś aż trzy finały, gdzie do wygrania jest spektakularny skok ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee. Podwójny voucher możecie wykorzystać dla siebie, także sprezentować komuś, kto wiecie, że lubi adrenalinę. A żeby wygrać, wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248, koszt to 2,46 zł. No i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chciałabyś oddać zapierający dech w piersiach skok. Na pewno z kimś z Was się usłyszę, no a teraz muzyczna propozycja na nadciągające upały, która pojawiać się będzie u nas co godzinę. A przywita nas Something Good i Good Time Close Off.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Johnny Borecki, Lioness. No i skoro wspomniałem o skokach, które zawsze budzą wiele emocji, no to wskoczmy do pierwszego przedpołudniowego finału.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Dream Jump Karkonosze. Widokowe skoki ze 100-metrowej wieży. www.100metrów.pl.
0: I to w dodatku u podnóża Śnieżki z pięknym widokiem na Karkonosze. No i jest z nami pierwszy słuchacz, jednocześnie zwycięzca, Romek z Wałbrzycha. Dzień dobry, Romku.
2: Dzień dobry.
0: No i udało się oficjalnie. Gratulujemy. Voucher wędruje do ciebie. Wysłałeś do nas wiadomość wczoraj o godzinie 13.30. Pozwól, że ja odczytam ją na antenie. Napisałeś tak. Witam. Zawsze chciałem skoczyć na bungee, ale nigdy nie było okazji, a w tym roku postanowiłem skoczyć w swoje urodziny i skoczyć z żoną. Zawsze mówiła, że skoczy za mną w ogień. Zobaczymy. Pozdrawiam. No także pytanie decydujące. Czy żona w ogóle cokolwiek wie na ten temat?
2: No, nie wie jeszcze nic.
0: Okej, okay, a jak także myślisz, co będzie, jak się dowie już?
2: No, pewnie się ucieszy.
0: Okej, także myślę, że będzie to naprawdę udana urodzinowa niespodzianka. Romku, gratulujemy ci raz jeszcze, proszę zostań ze mną na antenie. Za moment wyjaśnię, jak taki voucher odebrać. No i jeszcze dwa vouchery mam w zanadrzu, także jeśli macie ochotę wygrać i skoczyć, albo na przykład wygrać i sprezentować taki voucher teściowej, no to wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248, koszt to 2,46 z VAT, no i trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chciałabyś oddać zapierający dech w piersiach skok, no a kolejny finał już niebawem.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Dream Jump Karkonosze. Widokowe skoki ze 100-metrowej wieży. www

0: Nocne Radio.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Minęła godzina 11.30.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Jeszcze nie mamy południa, a na termometrach już 24 stopnie w cieniu. Jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, prognozowane są okolice 27 i tyle też osiągniemy przed godziną 15. Niewielkie rozbieżności. Najchłodniej będzie wysoko na południowym zachodzie, tam 24 stopnie. Na niebie niewielka ilość chmur i tutaj będzie bez zmian przez cały dzień. Dziś dominujące towarzystwo słońca. Ciśnienie w trendzie spadkowym i to dość gwałtownym. Na barometrach obecnie 1011 hektopaskali. Wiatr jest północny, umiarkowany, średnia prędkość w okolicach 3 metrów na sekundę, porywy do 25 km na godzinę i pozostanie bez zmian. No i co najważniejsze, kolejny tydzień zapowiada się niesamowicie upalnie, bo w prognozach można zauważyć nawet 35 stopni w cieniu.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: A co słychać w regionie, ale od strony informacyjnej opowie Jacek Rogulski.
4: Na początek przenosimy się na drogę krajową numer 34 w Dobromierzu w powiecie świdnickim, gdzie trwa remont mostu nad rzeką Strzegomka. Przejazd przez obiekt jest całkowicie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, ale drogowcy zapewniają, że prace zakończą się zgodnie z planem. Materiał Jacka Zycha.
5: Rzeczywiście kierowcy poruszający się drogą krajową numer 34 z Dobromierza w stronę Świebodzic i odwrotnie muszą uzbroić się w cierpliwość z powodu trwającego remontu mostu w Dobromierzu. Przejazd przez obiekt został całkowicie zamknięty, a ruch skierowano na wyznaczone objazdy. I tak jak kierowcy osobówek radzą sobie korzystając z wąskich, lokalnych dróg, tak kierowcy dużych aut ciężarowych muszą liczyć się z koniecznością nadłożenia kilkunastu kilometrów.
6: Obowiązuje objazd przez Świebodzice, Świdnice oraz Strzegom. Prace idą zgodnie z założonym harmonogramem, a ich zakończenie planowane jest we wrześniu tego roku.
5: Powiedziała Magdalena Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Główne prace przy naprawie konstrukcji nośnej mostu już się zakończyły. Teraz drogowcy skupiają się na jego elementach zewnętrznych.
6: W tej chwili prowadzone są prace związane z betonowaniem kap chodnikowych. W następnym etapie zostanie wykonana nawierzchnia z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych. Natomiast na początku sierpnia planowane jest wykonanie izolacji płyty pomostowej w obrębie jezdni oraz rozpoczęcie robót bitumicznych.
5: Remont mostu, który zakończyć ma się pełnym przywróceniem parametrów nośnych przeprawy, kosztował prawie 4 miliony złotych. Z Dobromierza Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Trwają przygotowania do jednej z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych na Dolnym Śląsku. To remont wału P1 wzdłuż Odry w Głogowie.
7: Samorządy i Wody Polskie zabiegają o dofinansowanie prac z funduszy Unii Europejskiej. Wniosek został złożony już w marcu w ramach programu Feniks z puli środków przeznaczonych na zadania przygotowawcze. Obecnie dokumentacja jest oceniana. Wszystko wskazuje na to, że starania zakończą się sukcesem. Wody Polskie nie widzą żadnych przeszkód mogących zagrozić realizacji przedsięwzięcia. Całkowity koszt szacowany jest na około 89 milionów złotych. Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej ma kosztować 3,5 miliona. Zgodnie z harmonogramem ma być gotowa do końca 2028. Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych, to w 2029 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Budowa wału P1 ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i będzie jednym z kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w najbliższych latach. Szczepan Kna, Muzyczne Radio.
4: Po raz 21 odbędzie się już w najbliższą niedzielę, czyli jutro, tradycyjny festyn świętej Anny w Sosnowce w gminie Podgórzyn. W programie wydarzenia zaplanowane są m.in. występy zespołów muzycznych i tanecznych, turnieje sportowe, biegi dziecięce, loteria fantowa oraz stoiska z lokalnymi przysmakami. Do wspólnego świętowania na terenie Placu Zabaw przy ulicy Szkolnej w Sosnowce na dobrą zabawę zapraszamy w niedzielę całą rodzinę, mówi Agnieszka Rozenek z referatu promocji w Podgórzynie.
8: Wakacje w pełni, wydarzeń i atrakcji w gminie Podgórzyn nie brakuje. Przed nami piękne wydarzenie w malowniczej Sosnówce, Festyn Świętej Anny. Niezwykłe wydarzenie z bardzo bogatym programem. Nie zabraknie też promocji atrakcji. Odbędzie się spacer z przewodnikiem do Kaplicy Świętej Anny. Polecam Państwu to miejsce na co dzień, niezwykle urokliwe i malownicze, ale też i z magicznymi mocami. Dobre źródło, które bije przy kaplicy, ma swoje czarodziejskie moce. Skorzystajcie, polecam uwadze.
9: Jacek Jarociński, sołtys Sosnówki. Udało nam się reaktywować ten nasz świetny festyn. Festyn Świętej Anny. Festyn zaczynamy o godzinie 14 w niedzielę 26 lipca w Centrum Aktywności Społecznej. Ale msza odpustowa odbędzie się o 10.30 przy Kaplicy Świętej Anny, gdzie mamy świetnie zagospodarowane miejsce. Dzięki właśnie tym festynom ta kaplica zyskała blask i została odremontowana. Celem stowarzyszenia od 2 lat jest budowa i zorganizowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nowego szlaku pod tytułem Szlak Liczy Rzepy, prowadzącego z dołu Sosnówki do Kaplicy Świętej Anny. Serdecznie zapraszamy Państwa.
4: Oczywiście, że zapraszamy jutro w niedzielę do Sosnówki na Festyn Świętej Anny w Podgórzynie. No ale dzisiaj to oczywiście, o czym mówiliśmy wcześniej, zapraszamy także do Świeradowa. Tam będzie się wakacyjnie sporo działo. Kolejny raport o 12.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama. Wielka promocja w Automeini Imokar Wash w Wieleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Po reklamie.

0: Alvaro Solerno i jednocześnie podróż do Hiszpanii za nami.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A przed nami nasze polskie podwórko, gdzie wita nas Martyna Baranowska i jednocześnie prezentuje zupełnie nowy singiel, o którym powiedziała tak. Dla mnie to bardzo szczera i emocjonalna piosenka o wracaniu do czegoś, co już dawno powinno zostać zamknięte. Do relacji, wspomnień i uczuć, które potrafią pojawić się bez zaproszenia, nawet wtedy, kiedy dobrze wiemy, że nie prowadzą nas w dobrą stronę. W tym utworze chciałam zatrzymać moment otrzeźwienia, tę chwilę, w której po czasie zaczynamy widzieć, ile energii kosztowało nas trzymanie się czegoś, co tak naprawdę nie było nigdy dla nas. Śpiewam o zawieszeniu, o powtarzaniu tych samych schematów i o trudnej świadomości, że czasem największym krokiem naprzód jest przyznanie się przed samym sobą, że dalej nie ma sensu iść tą samą drogą. I dziś u nas pojawia się u nas co godzinę.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Look, Sophie Tucker i jednocześnie Ina, It Don't Matter. Mamy 9 minut do godziny 12, no a przed nami propozycja od Gosi, którą pozdrawiamy, a Gosia wysłała do nas taką wiadomość. Dzień dobry, pozdrowionka serdeczna dla wszystkich słuchaczy. Dziś poproszę Zokaria, życzę miłej soboty. Dziękujemy bardzo, no i słuchamy.

Revival jest All My Friends. Mamy 3 minuty do godziny 12, no a w międzyczasie do naszej skrzynki mailowej wpadła taka oto wiadomość od Marioli, którą pozdrawiamy. Mariola napisała do nas tak. Dzień dobry, Muzyczne Radio, może coś Krzysia Zalewskiego. Bardzo go lubię, dziękuję i życzę udanej soboty. Proszę cię bardzo.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Kolej zrównała ceny za dodatkowe bagaże troszkę w górę. Zaczynamy nowe polityczne życie, mówi Mateusz Morawiecki. Żarłacz biały pływa przy wybrzeżu Portugalii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolej będzie droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem, za to tańsza dla zwierząt. Pasażerów czekają nowe stawki za usługi dodatkowe. Klienci nie powinni być zaskoczeni, mówi rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
4: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
3: Za przewiezienie roweru, większego bagażu i zwierzęcia zapłacimy porówno 11 zł i 90 groszy. Działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wyruszą w trasę po Polsce. Jego lider powiedział, że nie planuje odwoływać się od decyzji Jarosława Kaczyńskiego, który wyrzucił go z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
3: Wczoraj 44 polityków, w tym 40 posłów, opuściło Prawo i Sprawiedliwość. Kolejny niebezpieczny incydent na wschodniej flance NATO. Drugi dron w ostatnich dwóch dniach naruszył niebo Rumunii. Został zestrzelony przez myśliwiec F-16. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To roślina, którą łatwo pomylić z koprem włoskim albo innymi roślinami z rodzin selerowatych. Różni się jednak rozmiarem i tym, że jest bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet dla życia.
6: Włoski znajdujące się na tej roślinie na liściach i łodygach wydzielają toksyny, które przenoszone na mniejsze lub większe odległości mogą doprowadzić do poparzenia skóry. Te podrażnienia skóry mogą wystąpić od kilku godzin po poparzeniu do nawet kilku dni.
3: Ostrzega Aneta Mokosa z lubuskiego sanepidu. My uważamy na barszcza, turyści w Portugalii na żarłacza białego. Przerażający rekin znany z filmu Szczęki, choć trochę mniejszy, pojawił się w popularnym kurorcie Nazaré. Ten gatunek bardzo rzadko przypływa do brzegów Portugalii, ale właśnie przypłynął i zbliżył się do jachtu. Pasażerowie łodzi nagrali go telefonem. Dzięki temu można ocenić, że żarłacz ma około 4 metrów długości.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
10: Po reklamie.

0: Słowic, no i my.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: A my powracamy do pasma Best Of, czyli naszego koncertu życzeń. Pasmo wyjątkowe, szczególnie podczas wakacji, no bo oprócz tego, że spełniają się tutaj wasze muzyczne życzenia, to także wakacyjne marzenia. Dziś na naszej antenie finał konkursu Free Time, gdzie do wygrania jest, uwaga, skok lepszy niż bungee u podnóży karkonoszy ze 100-metrowej wieży. A żeby mieć szansę na taki skok, nawet na dwa skoki, bo wygrywacie podwójny voucher, wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248, koszt to 2,46 z VAT, no i trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok. No i kto wie, może to właśnie do ciebie zadzwonię za moment, także trzymajcie telefony w pełnej gotowości. Również zachęcam was do tego, aby podsyłać swoje propozycje na maila emisja@muzycznyradio.pl. Możecie także napisać na Facebooku, zadzwonić pod numer 757-646-646 albo nagrać się w naszej aplikacji mobilnej. Teraz natomiast szybka podróż w kierunku hit planety. Tutaj czeka na nas coś dobrego, czyli Something Good. I jednocześnie Good Times Close Up.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Chaperone, good luck, baby. No i a propos tego szczęścia.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Dream Jump Karkonosze. Widokowe skoki ze 100-metrowej wieży. www.100metrów.pl.
0: Dokładnie tak. Jeden finał był przed godziną 12. No i trafiło na szczęśliwego, myślę, słuchacza Romka z Wałbrzycha, który planuje skoczyć razem z żoną, która mówiła, że skoczy za nim nawet w ogień. Żona jeszcze nic nie wiedziała i myślę, że taka niespodzianka w sobotę będzie na pewno miła. No i jest z nami kolejna laureatka. Dzień dobry, Karolino.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Jesteś z Częstochowy, prawda? Tak jak napisałaś
2: w SMS-ie. Tak, tak, dokładnie.
0: No i powiedz mi proszę, czy wierzyłaś w to, że zadzwonimy dzisiaj do Ciebie, bo trochę czasu minęło.
2: No dokładnie, jestem w szoku, naprawdę. Strasznie się cieszę. Tak. Nie myślałam, że Państwo zadzwonią.
0: Wysłałaś do nas wiadomość 18 lipca. No i pozwól, że przeczytam, co napisałaś do nas w SMS-ie. Chciałabym pokazać dzieciom, że można pokonać swoje lęki, żeby wiedziały, że fajnie jest spróbować wszystkiego i spełniać marzenia. Czyli
2: dokładnie.
0: Stawiasz na wychodzenie ze strefy komfortu, mam rozumieć.
2: Tak, ostatnimi czasy bardzo stawiam na to.
0: No tak, to jest naprawdę bardzo ważne i warto też uświadomić sobie, że lęk to jest tylko emocja. A proszę powiedz mi, czy masz już jakieś doświadczenia podobne może za sobą? Skakałaś kiedyś na bungee?
2: Nie, nigdy, ale właśnie bardzo chciałabym spróbować, dlatego do Państwa wysłałam te SMS-y.
0: Okej, super. No to gratulujemy. Voucher jest oczywiście podwójny, także możesz skoczyć i ty, i któreś z Twoich dzieci. Za moment wyjaśnię, jak go zrealizować. Proszę, nie rozłączaj się ze mną. No
2: jasne.
0: I pozostałych słuchaczy uczulam, bo kolejny finał lada moment. Także jeśli macie ochotę również skoczyć, no i odreagować wszystkie troski dnia codziennego, to wysyłajcie SMS-y z odpowiedzią na pytanie, dlaczego chcielibyście oddać ten wyjątkowy skok. Numer telefonu to 7248 i koszt to 2,46 z VAT. No a teraz powracamy na nasze muzyczne fale.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Dream Jump Karkonosze. Widokowe skoki ze 100-metrowej wieży. www

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox, tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Konkol. Siepomaga.pl Błażej Konkol.
9: Minęła godzina 12:30.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
11: Coraz więcej kresek na termometrach. Jeśli chodzi o średnią dla regionu, wynosi ona obecnie 24 na plusie w cieniu. Wartości maksymalne na dziś prognozowane są na okolice 27 stopni i tyle będzie niemalże wszędzie, za wyjątkiem południowego zachodu. Wyżyn tutaj w najcieplejszym momencie dnia nie więcej niż 24 na plusie. Ciśnienie w trendzie spadkowym i to dość gwałtownym. Barometry wskazują obecnie 1010 hektopaskali i taka tendencja utrzyma się bez ryzyka na pogorszenie pogody. Dopiero jutro może pojawić się odrobinę więcej chmur. Na niebie jest ich umiarkowana ilość, dominacja słońca, wiatr dość łagodny, północny, średnia prędkość w okolicach 3 metrów na sekundę, porywy do 25 km na godzinę. Zachód rozpoczyna się o godzinie 20:48.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacją dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A przed nami kolejna porcja informacji z regionu. Przedstawi je Jacek Rogulski.
13: Jak już informowaliśmy, Marzena Machałek skomentowała decyzję władz Prawa i Sprawiedliwości o odejściu z partii Mateusza Morawieckiego, a wraz z nim 30 posłów. Czuję się przez niektórych kolegów wypychana z partii, powiedziała posłanka z Jeleniej Góry, która mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowała z działalności w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego.
14: Dla mnie najważniejsze to jest odsunąć złe rządy Tuska i to, żeby Prawo i Sprawiedliwość poszerzało swój elektorat i skutecznie zdobywało swoich wyborców. Stąd nie uważam, że moja działalność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus w jakikolwiek sposób uderzała w Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego też nie podpisałam oświadczenia o rezygnacji z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, bo uważam, że moja działalność w Rozwój Plus w żaden sposób nie była sprzeczna z działaniem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem działaczem, który tworzył tę partię i jest mi bardzo przykro, bo czuję się przez niektórych kolegów wypychana z partii i bardzo proszę, żeby tego nie robili.
13: Ostateczne formalne potwierdzenie odejścia i przyjęcie rezygnacji polityków związanych z Mateuszem Morawieckim ma nastąpić na posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości zwołanym na najbliższy wtorek, 28 lipca.
12: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
13: Teraz skuteczne uderzenie w nielegalny hazard. W trakcie działań mundurowi z Legnicy zabezpieczyli 8 automatów do gier oraz sporą gotówkę. Do sprawy zatrzymano też 7 osób, relacjonuje Anna Tersa z legnickiej policji.
15: Podczas czynności w pierwszym z lokali zatrzymano 31-letniego mężczyznę oraz 48-letnią kobietę. Kolejne działania przeprowadzone w drugim punkcie doprowadziły do zatrzymania 2 kobiet oraz 3 mężczyzn. Wszystkie osoby zostały zatrzymane do dalszych czynności procesowych. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli również klucze serwisowe do automatów, sprzęt audiowizualny, telefony komórkowe, urządzenia sieciowe, odręczne notatki, a także gotówkę w kwocie przekraczającej 15 tysięcy złotych. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzanie gier hazardowych poza legalnymi kasynami bez wymaganej koncesji lub zezwolenia stanowi przestępstwo. Organizatorzy takiego procederu muszą liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością karną, ale również z wysokimi karami finansowymi przewidzianymi w ustawie o grach hazardowych.
13: Na koniec Wałbrzych, gdzie stara kopalnia organizuje 10. edycję Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. Chociaż pod znakiem pokazów pirotechnicznych i występów kuglarskich upłynie dopiero ostatni weekend sierpnia, to organizatorzy rozpoczęli właśnie przyjmowanie zgłoszeń od artystów z całej Polski. Materiał Jacka Sycha.
3: To jubileuszowa 10. edycja tej imprezy ma być więc też bardziej okazała niż wszystkie poprzednie. Zgromadzi solistów oraz grupy artystyczne prezentujące najlepsze polskie pokazy Fire Show. Na uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe i finansowe.
16: Co roku jest to coś nowego. Te grupy są liczne, mniej liczne są duety, są pokazy solowe. Są to widowiska przede wszystkim pirotechniczne z użyciem żywego ognia. Są to widowiska teatralne, akrobatyczne. Taką nowością w tym roku jest Nagroda Publiczności. To publiczność, która przyjdzie do nas na wydarzenie, będzie mogła zadecydować o przyznaniu Nagrody Złotej Iskry.
3: Powiedziała Kamila Domańska z Wałbrzyskiej Starej Kopalni. Formularz zgłoszeniowy jest już dostępny na stronie internetowej Starej Kopalni. Do rywalizacji może zgłosić się każdy, niezależnie od poziomu umiejętności czy wieku. Oprócz zmagań konkursowych zaplanowano także otwarte warsztaty dla mieszkańców. Drugiego dnia festiwalu zaplanowano profesjonalne szkolenie kuglarskie.
16: Dokładnie, drugiego dnia są takie warsztaty już specjalistyczne dla tych kuglarzy, którzy zostają z nami na festiwalu z Jerzym Kozłowskim i tam będzie można popracować właśnie nad techniką, trikami, można będzie bardzo dużo się dowiedzieć też o tym, o tej takiej działalności kuglarskiej.
3: Na koniec ważne, zgłoszenia do udziału w konkursie głównym przyjmowane są do wyczerpania miejsc. Warto się pospieszyć. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
13: To wszystko w sobotnich raportach regionalnych Muzycznego Radia. Na kolejne informacje z regionu zapraszamy w poniedziałek rano, ale wcześniej, bo jeszcze dzisiaj spotykamy się na dwóch wielkich wydarzeniach, na których naprawdę będzie można się dobrze zabawić, ale także jeszcze wielu ciekawych rzeczy odnośnie ginących zawodów wsi izerskich dowiedzieć. Do zobaczenia i do usłyszenia.
17: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto. To kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Hit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
0: Po reklamie.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: A to był utwór, który rozbił hit planetarny Bang. Pojawił się do odsłuchu równo rok temu w lipcu. Wielki hit ubiegłorocznych wakacji, które korzenie ma jeszcze dalej. To był Akcent Shera i Misha Miller, Don't Leave Kylie. Za moment, dokładnie za 13 minut, po raz kolejny spotykamy się z najlepszymi polskimi hitami na top30.pl, a tam czeka na nas m.in. Martyna Baranowska, która w tym tygodniu przywitała nas zupełnie nowym singlem. No i jak mówi, dla mnie to bardzo szczera i emocjonalna piosenka o wracaniu do czegoś, co już dawno powinno zostać zamknięte. Do relacji, wspomnień i uczuć, które potrafią pojawić się bez zaproszenia, nawet wtedy, kiedy dobrze wiemy, że nie prowadzą nas w dobrą stronę. Utwór nazywa się Tracimy Tylko Czas, no i pojawia się u nas co godzinę.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.

0: Martyna Baranowska. No i tracimy tylko czas i też a propos.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Trwa piękny weekend, no szkoda byłoby go spędzić w domu. No a na Dolnym Śląsku wiele się dzieje, szczególnie w Świeradowie-Zdroju, gdzie dziś trwa oficjalne otwarcie sezonu letniego. No i oczywiście nie mogło tam zabraknąć muzycznego radia. Dzień dobry Jacku i powiedz, co tam słychać w tym Świeradowie.
2: Dzień dobry, przede wszystkim przepiękna letnia pogoda, na to bardzo długo czekaliśmy. To wszystko dzieje się rzeczywiście w Świeradowie-Zdroju, dużo wydarzeń. My jesteśmy tutaj dokładnie przed halą spacerową Zdrowiska, gdzie odbywa się niesamowite wydarzenie. Nie po raz kolejny, ale z jakim rozmachem, żeby to ocenić, to trzeba tu przyjechać. Ślady rąk, ginące zawody wsi izerskich. To niecodzienna impreza, bo tutaj spotykamy rzemieślników tych zawodów, które odchodzą gdzieś w niepamięć i są tylko odtwarzane przez rzemieślników, którzy no, hołdują tej wspaniałej tradycji. Jest ze mną pani Beata Rosicka ze stacji kultury w Świeradowie-Zdroju. Pani Beato, skąd pomysł właśnie na taką imprezę i na tak duże zainteresowanie jednocześnie, bo jak się okazuje, to ludzie interesują się takimi właśnie zawodami, które odeszły w niepamięć.
3: Dokładnie, witam Państwa serdecznie. Ginące zawody wsi izerskich to już kolejna edycja naszego wyjątkowego wydarzenia. W tych niestety komercyjnych czasach powracamy do zawodów, które kiedyś były codziennością na naszym terenie, do zawodów rzemieślniczych, do pięknej sztuki wytwarzania rzeczy ręcznie. Dzisiaj są z nami między innymi przedstawicielka modniarstwa, dyplomowana modystka, mistrzyni tego zawodu, kowale z kuźni Karkonosze, skryba, gdzie mogą Państwo na jego stanowisku wytworzyć sobie przepiękne rzeźby w kawałkach drewna. Mamy powroźnika, czyli skręcanie liny. Tkactwo, możecie spróbować swoich sił na dawnym krośnie, więc naprawdę do godziny 16 zapraszamy Państwa do hali spacerowej w Świeradowie-Zdroju.
2: Tutaj można się czegoś nauczyć, się czegoś dowiedzieć, a do tego można też zaopatrzyć się w różne wyroby rzemiosła, ale nie tylko, bo także na przykład mamy tutaj miody z lokalnych pasiek.
3: Oczywiście, że tak. Naszemu wydarzeniu towarzyszy także izerski jarmark rękodzieła i sztuk wszelakich. Na wielu stoiskach możecie zakupić właśnie nie tylko miody z lokalnych pasiek, jak powiedział pan redaktor, ale także przepiękną biżuterię, tkaniny różnego typu i wytworzone z nich przepiękne między innymi plecaki, czapeczki dla dzieci, więc jest w czym wybierać, a to wszystko jest praca ludzkich rąk, którą tak bardzo cenimy w dzisiejszym świecie.
2: To wszystko odbywa się częściowo pod dachem, bo również tutaj na zewnątrz mamy przepiękne lazurowe niebo. Pogoda jest taka, że nie warto siedzieć w domu. Przyjeżdżajcie do Świeradowa. Jest ze mną pani Kamila Fyda-Sikorska, która reprezentuje bardzo ciekawy zawód, który poszedł w niepamięć, ale właściwie można powiedzieć, że w pewnym sensie reaktywuje się. Modystka.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Kamila Fyda-Sikorska. Przyjechałam do Państwa z Walimia, z Gursowi, gdzie prowadzę pracownię, gdzie wytwarzam ręcznie autorskie nakrycia głowy zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i dla dzieci. I no niestety jest to ginący zawód, ale ja też jestem z wykształcenia pedagogiem, więc w szkole. I też prowadzę warsztaty, szkolenia i uczę tego zawodu. A nie ma już w tej chwili szkół takich zawodowych, gdzie można było kiedyś nauczyć się zawodu. Na samym początku taka uczennica przez kilka lat uczyła się zawodu, następnie stawała się czeladniczką na egzaminie, a po kilku latach mogła zdawać egzamin na modlistkę, czyli mistrzynię. Ja jestem w tej chwili dyplomowaną modystką, więc zdawałam egzamin przed Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu w 2021 roku, a ostatni egzamin, który odbył się w tamtym miejscu, był w 1998 roku, więc pokazuje to skalę tego, jak niewielkie jest, może nawet nie zainteresowanie, bo zainteresowanie jest, ale jak niewiele osób rzeczywiście zdobywa ten zawód.
2: Na pani stoisku możemy zobaczyć i jednocześnie zaopatrzyć się w takie stylowe retro kapelusze, które akurat dzisiaj na to słońce rewelacyjnie się przydadzą i sprawdzą.
4: Oczywiście zapraszam. Wszystko wykonane ręcznie, własnoręcznie w mojej pracowni. Tak jak już wspomniałam, dla kobiet, mężczyzn, jak i dzieci. Głównie oczywiście ja uwielbiam robić damskie nakrycia głowy i te bardziej artystyczne, bo wtedy mogę się zwyżyć i jest to dla mnie najbardziej kreatywne i kreatywna twórczość.
2: Ginące zawody wsi izerskich w Świeradowie-Zdroju, hala spacerowa i okolice hali spacerowej. Zapraszamy od godziny 11 do 16. Pani Beato, jeszcze raz zaprośmy wszystkich, bo naprawdę warto tutaj przyjechać. I ja też to podkreślam, bo już widziałem, co tutaj jest prezentowane, a pani oczywiście wie o tym wszystkim najlepiej.
3: Dokładnie, do godziny 16 dzisiaj, w sobotę, 25 lipca, zapraszamy Państwa do Świeradowskiej Hali.

Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Po reklamie.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 13.
0: Czas na wiadomości.
2: Pożary w Hiszpanii, w Madrycie czuć zapach spalenizny. Wypadki na drogach ekspresowych, duże utrudnienia wokół Szczecina. Radomiak i Legia wygrały pierwsze mecze nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gęsty dym unosi się nad zachodnią częścią Madrytu. W centrum miasta czuć zapach spalenizny. Pożary pustoszą rejon stolicy Hiszpanii. Ponad 60 tysięcy osób musiało się ewakuować. Sytuację utrudnia upał i silny wiatr. A u nas słoneczny weekend i ogromny ruch na drogach ekspresowych. Są też wypadki. Duże utrudnienia na trasie ekspresowej S3 na wysokości Szczecina. Dwie kolizje, łącznie 5 samochodów. Droga jest zablokowana w obie strony. Ruch odbywa się pasami awaryjnymi. Dziś dzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji eksperci przypominają, 9 na 10 wypadków to wynik błędów ludzkich. Dr Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
3: W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności.
2: W lipcu i sierpniu dochodzi do 1/3 wszystkich wypadków w Polsce. USA i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować konferencję w sprawie cieśniny Ormus, poinformował serwis Axios. W spotkaniu mogą wziąć udział ministrowie obrony i najwyżsi dowódcy wojskowi z państw zachodnich, a także z krajów Bliskiego Wschodu. Wróciła piłkarska ekstraklasa. To wyjątkowy sezon, jubileuszowy na stulecie rozgrywek. Kto ma największe nadzieje na mistrzostwo, o tym Michał Waszkiewicz.
4: Układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu. Cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
5: Nie jest to jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Pracujemy na tym.
4: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna.
6: Chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja.
4: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzę w Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
2: Wczoraj Radomiak wygrał 2-1 z Wieczystą, a Legia 1-0 z Pogonią. Dzisiaj trzy mecze, 14:45 Jagiellonia Korona, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Top 30.pl.
0: Nowość.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
0: Po reklamie.
6: Top30.pl.
0: Nowość.
7: Siemanko, tu Ania
8: i Piotr, czyli zespół Sahiel.
7: Pozdrawiamy słuchaczy polskiej listy hitów Top30.pl i muzycznego radia. Codziennie.

0: Gdzie jest miłość? No wydaje mi się, że jest bliżej niż nam się wydaje, ale ważne, aby umieć ją dostrzec.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Notowanie numer 860 wystartowało, a to oznacza, że dokładnie od tylu tygodni spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu, no i za każdym kolejnym razem Top30.pl zaskakuje. Patryk Łasica, witam was. Nasze spotkanie otworzyła Hania Kuzimowicz w duecie z Keirą. Szkoda na to łez, dostało swoją szansę do walki o wasze głosy. Dokładnie taka sama sytuacja w przypadku grupy Sakiel, która zagrała dla nas przed momentem, ale dziś również będzie premierowo. No i to uwaga, mam nie trzy premiery, a aż cztery. W nich Kasia Sienkiewicz i kolejny epizod na jej solowym albumie. Pojawi się także Sandra Klimańska, wielki powrót T-Love i jedno trio w składzie Jan Marczewski, Wojtman FM i La Cluster. No ale na tym nie kończymy, bo czas zagrać trzeci utwór, który wskakuje na listę, a będzie to Tańcz, no i Bledka.
1: Top30.pl. Nowość.

modelki i włodarski, lubię cię jak lato. Wy bardzo lubicie modelki, no ale niestety od ostatniego spotkania spadły i straciły aż 9 punktów, lądując na pozycji 25. No a dla odmiany coś nowego i będzie to Kunicka, Rozlała mleko. Ubiegłotygodniowa nowość z miejsca 29, dziś na pozycji 24. Cichy, cichy.

0: reclama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy lisy korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
0: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszymyślnikzo.pl. Po reklamie.
2: Top30.pl. Na wakacjach.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Wiktor Waligura i to jest to. No i wy również tak uważacie, bo przez tydzień zyskał 7 punktów i dziś wylądował na miejscu 23. Gratulujemy. Zbliżamy się do godziny 13.30, no i sięgnijmy po pierwszą dzisiejszą premierę. Odjazdową, można powiedzieć, bo przywita nas Jan Marczewski w granatowym Porsche jako zapowiedź nadchodzącego mini-albumu, który będzie nosił nazwę Mamy się obok. A jeśli chodzi o ten tytułowy samochód, to metafora z jednej strony spełnionego marzenia, a z drugiej strony symbol natychmiastowej ucieczki i też desperackiej chęci pokonania przestrzeni. Jak mówi sam autor, nowy projekt ma przynieść dawkę szczerych, życiowych tekstów ubranych w nowoczesne, klimatyczne brzmienia idealnie rezonujące z nocnym, miejskim klimatem. Sprawdźmy więc, czego się spodziewać.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: wakacje na top30.pl.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

0: top30.pl.
1: Reklama. Wielka promocja w Automeini Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 26.

0: tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Po reklamie.
2: Wakacje na top30.pl.

0: Martyna Baranowska, no i dreszcze. I z tego, co widać po waszych głosach, wy również macie dreszcze, kiedy słuchacie Martyny, bo w ubiegłym tygodniu była na pozycji 24, dziś jest 19, no i płyńmy dalej, na horyzoncie kolejna nowość. Jednocześnie stary, dobrze wam znany Bero, jednocześnie w klasycznym hip-hopowym wydaniu Wychowany w Polsce.
1: Wakacje na top30.pl.

0: warto zatrzymać się na moment. To był Młody W, który niestety dziś pozostał na miejscu 17, tracąc 7 punktów. Za oknami piękny dzień, no i też szkoda byłoby zmarnować te momenty, też okazje, które oferuje nam Dolny Śląsk, a wiele się dzieje w regionie, prawda, Jacku?
1: No zdecydowanie tak, ale przede wszystkim to dzieje się bardzo dużo tutaj w Świeradowie Zdroju, skąd akurat nadaję w tym momencie. Jestem na tarasie przepięknego uzdrowiska, jest ze mną pani wiceprezes uzdrowiska Świeradów Czerniawa, pani Mariola Szczęsna. To wyjątkowe miejsce i bardzo często, bardzo dużo tutaj się też dzieje, bo użyczacie tego miejsca na różne wydarzenia, nawet inicjatywy, prawda, bo kręcą tutaj też filmy i zupełnie niedawno to miejsce zamieniło się w dworzec kolejowy, pod którym sumowały, jeżeli tak można to powiedzieć, pociągi.
2: No tak, dzień dobry, witam Państwa. Rzeczywiście dzisiejsza technika na wszystko pozwoli, jeździły tutaj, czy będą jeździły w firmie pociągi. Może więcej nie będę zdradzać, natomiast rzeczywiście w Świeradowie Zdroju mamy wspaniały, cudowny klimat i coraz częściej odbywają się u nas różne, przeróżne wydarzenia. Mieliśmy zimę dolnośląską, dziś mamy dolnośląskie lato, mamy tutaj rękodzielnictwo, czyli przypominają tutaj nam stare zawody, jak kiedyś robiono mąkę, jak robiono z żelaza różnego rodzaju przedmioty do użytku domowego. Dom zdrojowy to nie tylko zajmuje się lecznictwem uzdrowiskowym, ale mamy teraz taką politykę, żeby współpracować też z samorządami i to wydarzenie właśnie pokazuje, że my jesteśmy potrzebni dla samorządu świeradowskiego, a oni są potrzebni nam, ponieważ to miasto i dom zdrojowy i uzdrowisko żyje cały czas, nie tylko naszymi tutaj pacjentami, klientami, kuracjuszami, ale turystami, którzy przyjeżdżają do Świeradowa Zdroju. To jest wyjątkowe miasteczko, ja odkrywam go na nowo.
1: To właśnie wspaniałe, że tak pięknie udało Wam się to połączyć, tą funkcję uzdrowiskową z tą turystyczną, prawda? Bo dzisiaj takie wydarzenie, które ma miejsce w hali spacerowej, jedynej takiej hali w całym kraju, to rzeczywiście przyciąga mnóstwo zainteresowanych osób.
2: Tak, rzeczywiście, czy zimno, czy gorąco, zawsze jest gdzie się schronić i tutaj akurat takie wydarzenia pasują w tym miejscu. Rzeczywiście podkreśla pan, panie redaktorze, że to jest jedyne miejsce i ta hala spacerowa, modrzewiowa, która się pięknie tutaj wpisuje w ten park świeradowski, ma 80 metrów długości, łączy dwa budynki i tutaj ludzie spacerują, tutaj ludzie odpoczywają, tutaj ludzie piją naszą wodę leczniczą, kupują sobie pamiątki, jedzą pyszne ciasta, a niektórzy rzeczywiście przychodzą, żeby odpocząć tylko dlatego, że są tutaj kuracjuszami i tutaj można posiedzieć i oddychać wspaniałym, czystym powietrzem.
1: Dzisiaj niesamowite wydarzenie, bo ginące zawody wsi izerskich i można powiedzieć, że tym razem na terenie hali spacerowej praca wre,
2: rzeczywiście są te pokazy, są te produkty właśnie, które się pokazuje. Ja tak porównuję też, że przecież uzdrowiskowe lecznictwo też jest tym starodawnym produktem. Przecież zaczynając od masaży, to chyba pierwotne zawody, gdzie dbano o to, żeby organizm ludzki był zdrowy.
1: Czyli zapraszamy do Świeradowa Zdroju nie tylko dzisiaj, a wiemy, że mamy dwie imprezy, bo jedna to duża samorządu województwa dolnośląskiego i miasta, czyli początek wakacji. To cykliczna impreza i wydarzenie, będą jeszcze trzy w innych miejscowościach regionu. No ale przede wszystkim na to wydarzenie ginące zawody wsi izerskich jest mnóstwo rzemieślników, którzy pokazują swoje umiejętności, a nawet można się czegoś od nich nauczyć, a ewentualnie kupić sobie jakiś taki niecodzienny czy samemu wykonać piękny produkt. Tutaj w hali spacerowej to wszystko będzie się działo do godziny 16, natomiast początek lata potrwa nieco dłużej, więc mamy trochę czasu. Dzisiaj piękna pogoda, piękne widoki, dosłownie niebo mamy czyściutkie, ani jednej chmurki, aż trudno w to uwierzyć, a jesteśmy dzisiaj w Świeradowie Zdroju i na pewno warto tutaj do nas przyjechać. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy, Jacku. No także, drodzy Dolnoślązacy, jeśli słuchacie nas w części centralnej, wschodniej, a macie ochotę odetchnąć, to zapraszamy was do Świeradowa Zdroju. Naprawdę można wiele ciekawego zobaczyć, przekąsić, nawet stworzyć coś swojego, no i jednocześnie napić się uzdrowiskowych wód dla zdrowotności, a wiele właściwości zdrowotnych posiadają, począwszy od leczenia anemii, refluksu, przechodząc do przemęczenia, dla każdego coś miłego. No i powróćmy na top30.pl, tutaj czekają na nas siostry Przybysz, Fokus i Rakim.
3: Top30.pl. Na wakacjach.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Fokus, Rahim, no i Natalia wraz z Pauliną Przybysz. Krok w tył, tak też było w ubiegłym tygodniu, bo tracili, ale z waszym wsparciem wszystko jest możliwe i ponownie szybują ku górze. Wylądowali dziś na pozycji 16, my się zbliżamy do godziny 14, no i czas na drugą dzisiejszą premierę, a w niej Sandra Klimańska, zupełny debiut na falach muzycznego radia. Mówi o sobie tak: wokalistka, autorka tekstów i kobieta ze wsi, co warto też dodać, również pani psycholog. Usłyszymy jej najnowszy oficjalnie wydany singiel Droga, o którym napisała tak: premiera, moja nowa propozycja, przedstawia historię miejsca, do którego zawsze się wraca, niezależnie od tego, jak daleko się znajduje. Można słuchać, lajkować oraz udostępniać. No i myślę, że prosić się nie damy, szczególnie, że brzmi naprawdę ciekawie. Zresztą przekonajcie się na własnych uszach.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: Wakacje na top30.pl.
1: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 14.
0: Czas na wiadomości.
2: 5 osób zginęło, 20 rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Były bramkarz reprezentacji Łukasz Fabiański zakończył piłkarską karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. Moskwa wykorzystała do niego 2 rakiety i prawie 160 dronów bojowych. Cezary Jaszczyk.
3: Celem Rosjan było m.in. miasto Sumy. Pociski uderzyły w budynek, w którym znajdowali się kierowcy nowej poczty. 3 osoby zginęły. Jedna osoba zginęła w ataku na budynek mieszkalny w przyfrontowym Słowiańsku. Portal Ukraińska Prawda wylicza, że w nocy Rosjanie uderzyli też w 4 stacje benzynowe i remizę strażacką w obwodzie połtawskim. Ponadto pociski spadały na obwód charkowski, chersoński i zaporoski. Ostatnie godziny to też kolejne niepokojące doniesienia z Rumunii. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że rano samolot F-16 strącił następnego drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Pilot miał zidentyfikować maszynę jako Shaheda, wykorzystywanego przez Rosję do ataków na Ukrainę.
2: Przesłuchano już świadków, maszynistę i dyżurnego ruchu kolejowego w sprawie niedawnej katastrofy kolejowej w Małopolsce. Przypomnijmy, 17 lipca między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą wykoleił się pociąg towarowy. 2 wagony wpadły do rzeki Poprad. Dochodzenie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy. Zaczął się jarmark dominikański, jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Na ulicach Gdańska możemy spotkać ponad 700 wystawców. Od kupców, artystów, rzemieślników po kolekcjonerów, mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
4: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
2: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. 41-letni były reprezentant Polski zaczynał w Polonii Słubice. Zdobył Mistrzostwo Polski z Legią, a potem grał w Anglii. Dla Arsenalu, Swansea i West Hamu zagrał łącznie 377 meczów, co czyni go jednym z 10 najbardziej doświadczonych bramkarzy w historii Ligi Angielskiej.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leśnej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: A to była Victoria Kida i Księga Żywiołów. Kolejny jej sukces przed oficjalną premierą, która już niebawem wraz z premierą książki. Bardzo ciekawy pomysł. Myślę, że będzie się to czytało zupełnie inaczej, szczególnie jeśli już usłyszeliśmy muzyczne opracowanie każdego z rozdziałów. Dziś Victoria na miejscu 14, ostatnio była 25. Gratulujemy ogromnego awansu. No a teraz czas na 13. Pechową, bo tutaj pojawił się Dawid Podsiadło, który spadł z miejsca 9 na błysk.
2: Wakacje na top30.pl.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: A to była oczywiście Zalia i Tylko kochaj mnie. Zyskuje kolejne punkty od ostatniego spotkania, dokładnie 2, lądując na miejscu 12. No a teraz, moi drodzy, artystka, której głos Dolny Śląsk doskonale zna i uwielbia, Kasia Sienkiewicz, jeden z głosów Kwiatu Jabłoni. Jak pewnie już wiecie, albo zaraz się dowiecie, Kwiat Jabłoni wcisnął na moment artystyczny przycisk pauza, no ale to nie znaczy, że próżnują. Jacek skupił się na muzyce elektronicznej, a Kasia, jak skomentowała w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia, postanowiła zająć się swoją muzyczną wizją, którą, podkreśla, może zrealizować wyłącznie solo. No i po świetnie przyjętym utworze Były Momenty wrzuca kolejny bieg i prezentuje kolejną nowość, To nie o mnie, wyprodukowana wspólnie z Kubą Galińskim. No i instrumentalnie mamy tutaj naprawdę solidną dawkę wakacyjnego vibe'u w stylu retro, a z drugiej strony szczerą do bólu opowieść o szarpaniu się z prób zakończenia związku, czyli to, jakie kontrasty lubicie najbardziej. No i bardzo ciekawie obrazuje to także teledysk, gdzie Kasia dosłownie wyrywa się z ramion tancerzy, co ma być metaforą tego, jak w trudnych momentach usilnie czasami próbujemy odzyskać grunt pod nogami. Niedawno dała świetny koncert na Openerze, no a teraz czas na Top30.pl, także dajcie głośniej, no i podzielcie się wrażeniami.
2: Top30.pl.
0: Nowość.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
6: Top 30.pl. Na wakacjach.
7: Ile

Ania Szlagowska, no i ile, jeśli ktoś zapyta, ile, to ja odpowiem. Ania jest z nami 9 tygodni, była ostatnio na pozycji 6, no i dziś otwiera finałową dziesiątkę. Niestety minus 4 punkty, no ale czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby można zrobić było 2 kroki do przodu. I właśnie o tych 2 krokach zaśpiewa dla nas Myk.

0: Tutaj Sarsa, słuchacie polskiej listy
1: top30.pl. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
2: Sarsie bardzo dziękujemy, no i oczywiście o niej pamiętamy. Dziś zagrała dla nas z miejsca 8 plus 3 punkty przez tydzień. No i na sam finał wielki powrót T-Love, którzy niedawno podzielili się zupełnie nowym albumem. No i prosto z niego usłyszymy singiel Totto Lotto, poprokowy manifest czasów niepewności, no a bezsprzecznie w takich czasach żyjemy. Wojny, epidemie, kryzysy, a z drugiej strony także najszybszy rozwój technologiczny, rozwój sztucznej inteligencji na bardzo dynamicznym poziomie, który może rodzić niepokój o przyszłość, no i właśnie stąd też tytuł, bo niczym w totolotku wynik może być różny. No i właśnie na to wszystko Muniek postanowił rzucić liryczne spojrzenie i usłyszymy jego obserwacje w najbliższych minutach, ale nie tylko to, bo jeśli już będziecie słuchać utworu, to zwróćcie uwagę także na wibrafon, bo za tym instrumentem stanął gościnnie Krzysztof Zalewski.
1: Top 30.pl. Nowość.

0: top30.pl. Na wakacjach.
1: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku. Lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
5: Po reklamie.
0: Wakacje na top30.pl.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: A to było nasze miejsce piąte w rytmie ska Leniwiec. W drodze na szczyt plus 2 punkty. No i ostatnie 4 utwory przed nami. Grande finale sobotniego spotkania. Miejsce 4 należy do Gipsa, Iga i Formoni. Ostatni dzień lata. Na szczęście jeszcze trochę nam go zostało. Brązowy medal otrzymuje Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston. Gratulujemy. Miejsce 2 męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie oddają prowadzenie na rzecz duetu Kuba i Kuba. Zachodniopomorski zespół, który w rok zdobył serca całej Polski. Tak było dziś, a co będzie za tydzień, zależy to wyłącznie od Was. Zapraszam Was na stronę muzycznyradio.pl. W zakładce top30.pl możecie głosować na Waszych faworytów. O godzinie 15 kolejna porcja informacji ze świata, a po 15 czeka nas kolejna wycieczka do Świeradowa Zdroju, także koniecznie zostańcie z nami.
2: Top30.pl. Na wakacjach.

0: Top40.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 15.
0: Czas na wiadomości.
3: Polscy strażacy lecą do Hiszpanii i będą gasić pożary lasów. Premier rozmawiał z premierem Ukrainy, dostał zaproszenie do Kijowa. Wypadki na trasie samochodowego rajdu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy ewakuowanych. Hiszpania kolejny dzień walczy z niszczycielskimi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach, Madrycie i Awilii. Doniesienia na ten temat zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
4: Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody. Przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary. Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego

0: swojego życia i walka z ogniem. Dym z szalejących pożarów daje się we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych.
1: 105 polskich strażaków poleci do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami. Będą częścią kontyngentu liczącego prawie 800 strażaków z kilkunastu krajów. Służbę zaczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży, kapitan Wojciech Gralec.
2: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
1: Także Francja walczy z pożarami lasów w pobliżu Bordeaux. Ewakuowano tam około 140 tysięcy osób. Premier Donald Tusk rozmawiał z premierem Ukrainy Sergiejem Koreckim o współpracy gospodarczej i energetycznej. Tusk dostał podziękowania za poparcie sankcji przeciw Rosji i zaproszenie do złożenia wizyty w Kijowie. Do dwóch wypadków doszło dziś na trasie samochodowego rajdu Polski w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Rzecznik imprezy Andrzej Borowski powiedział, że życiu członków załóg nic nie zagraża. Zostali zabrani do szpitala. Rajd jedzie dalej. Dodajmy, że to jedna z najstarszych imprez samochodowych w Europie.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Radio Lato. Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Para Nienormalni.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i właśnie, gdzieś tam mamy Egipt czy Chorwację, jak na Dolnym Śląsku mamy takie atrakcje i to jeszcze takie, które umożliwiają nam dosłownie cofnąć się w czasie. Przenosimy się ponownie do Świeradowa Zdroju, gdzie dziś trwa oficjalnie otwarcie sezonu letniego, a na miejscu wiele ciekawego do zrobienia, do zobaczenia, też do skosztowania. Połączyłem się przed momentem z Jackiem Rogulskim, no i w tle było słychać stukanie właśnie. Jacku, co to za stukanie? Już chyba możesz powiedzieć wszystkim.
2: A tutaj cały czas prasa wre i to bardzo intensywnie, przy wysokich temperaturach. Powietrza nie tylko, ale tutaj, bo jesteśmy na terenie kuźni. Myślę, że nasi słuchacze już mniej więcej wyczuli, o co tutaj chodzi z tymi dźwiękami. Ale jest ze mną mistrz Michał Kułacz. Panie Michale, co się tutaj wyprawia?
3: Znajdujemy się aktualnie w Świeradowie podczas jarmarku Gidące Zawody, gdzie prowadzimy bezpłatne warsztaty kowalstwa artystycznego.
2: To jest kuźnia Karkonosze, dokładnie, czyli z naszego regionu wywodzicie się i tutaj działacie.
3: Tak jest. Jesteśmy kuźnią z Piechowic, zajmujemy się spełnianiem marzeń z metalu i to jest to, czym ja zajmuję się na co dzień.
2: No i widzimy tutaj różne podkowy, różne okucia, najróżniejsze precjoza, ale także wyrabia się do tej biżuterii.
3: Oczywiście. Tak jak mówię, spełniamy marzenia z metalu. Marzenia są różne. Marzenie może być strzemiono, marzenie może być róża, a marzenie może być dzwonek.
2: O, pięknie brzmi, faktycznie wyważony dźwięk. Czy szczęście, jeśli chodzi o podkowy, zależy od wielkości podkowy, czy to jest kwestia umowna?
3: Generalnie według legendy zależy to od jej pochodzenia. Jeżeli chodzi o to, aby była to podkowa zrobiona przez kowala, powieszona, uśmiech do góry, aby szczęście wpadało. I zostawało.
2: Rzeczywiście kowalstwo takie, jak wy tutaj preferujecie, czyli tradycyjne, to ginący zawód.
3: No, z całą pewnością jest ono mało powszechne, a jeszcze mniej powszechne jest to tradycyjne kowalstwo artystyczne, czyli bez użytku spawarki, na palenisku, na młotkach, ręcznie.
2: No, rzeczywiście trzeba mieć to w rękach, ten fach. Czy trzeba się urodzić do kowalstwa, czy można się tego nauczyć i wykuć to szczęście bycia kowalem?
3: Praktyka, praktyka, praktyka. Kowalstwa można się nauczyć, trzeba mieć do tego dyscyplinę, trzeba dedykować lata swojego życia, aby osiągnąć poziom wystarczający, żeby później dążyć do mistrzostwa.
2: A jeżeli chcecie się dowiedzieć i poduczyć trochę kowalstwa, to oczywiście zapraszamy do kuźni Karkonosze, tutaj w Świeradowie, na tarasie przy hali spacerowej, gdzie odbywa się wspaniałe wydarzenie dotyczące właśnie ginących zawodów wsi izerskich. A jest z nami pani Beata Rosicka z Centrum Kultury w Świeradowie Zdroju. Pani Beato, dzisiaj mamy mnóstwo rzemieślników tutaj na terenie tej hali spacerowej. Do której godziny to będzie trwało i co ewentualnie możecie tu jeszcze zaoferować tym, którzy zdecydują się przyjechać do Świeradowa na ostatnią chwilę?
4: Tak, dzisiaj zapraszamy Państwa do godziny 16 do przepięknej hali spacerowej uzdrowiska Świeradów Czerniawa, gdzie czekają na Was nie tylko bezpłatne warsztaty rzemieślnicze, ale także jarmarki połączone z kiermaszem lokalnego rzemiosła. Możecie zakupić przepiękne torebki, makramy. Naprawdę dzieje się tu wiele. Ponadto, jeżeli w sierpniu kierujecie się do Świeradowa Zdroju, to zapraszamy Was w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 18, także w to przepiękne miejsce do hali spacerowej na koncert Eweliny Gorajskiej wraz z zespołem Gram. Wstęp bezpłatny, zapraszamy Was serdecznie.
2: Czyli jak słuchajcie, tutaj bardzo się dużo dzieje i będzie się także działo. Zapraszamy do Świeradowa, warto tu przyjechać, obejrzeć tą wspaniałą halę spacerową, bo to jest przecież zabytek jedyny taki w kraju, a my cały czas oczywiście pan Michał Kowal cały czas pracuje i nie robi sobie zupełnie wolnego, więc przyjeżdżacie tutaj, zobaczycie go przy kowadle. Ze Świeradowa Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy, Jacku. No i jeszcze ja pozwolę sobie raz jeszcze was zaprosić do Świeradowa Zdroju, tak jak było słychać. Na miejscu można postukać, w kowadło oczywiście, można spróbować wód leczniczych, lokalnych przysmaków, ale przede wszystkim spędzić weekend w pięknych okolicznościach przyrody u podnóży gór. Zapraszamy was także na dalsze popołudnie z Muzycznym Radiem. Lada moment przywita się z wami Dawid Wencel, a ja wam życzę pogodnych nastrojów, Patryk Łasica. No i zostawiam z propozycją na upały Good Time, Close Off, a następnie pojawi się Music News. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

Buzz Radio. O nowościach, tych singlowych i nie tylko. O piosenkach, które po latach mają szansę trafić na muzyczny rynek, a także o kolejnych gorących premierach tu i teraz w Music News. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Nie piję to czwarty singiel projektu Babilato 2026 i ostatnia premiera przed startem festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Po dwóch słońcach, co chcę to mam i przejdzie. Natalia Grosiak, Bella i Katia prezentują utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Już za moment artystki wraz ze zespołem wyruszą w festiwalową trasę koncertową. Babilato już po raz czwarty jest częścią festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Co roku projekt zaprasza do współpracy artystki reprezentujące różne muzyczne światy, które wspólnie tworzą premierowy repertuar i prezentują go podczas letniej trasy festiwalowej. W tym roku Babilato, jak wiecie, tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, trzy wokalistki, które połączyły swoje wrażliwości, by stworzyć autorski repertuar. Utwór Nie piję to bezkompromisowa piosenka o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Czwarty singiel Babiego Lata, napisany i skomponowany przez artystki, a wyprodukowany przez Jana Biedziaka, wychodzi od imprezowego rytuału, by opowiedzieć o społecznej presji i utartych schematach. Z ironią i dystansem przypomina, że prawdziwa dojrzałość polega na odwadze do życia na własnych warunkach, bez konieczności udowadniania czegokolwiek według przestarzałych, kulturowych szablonów. Music News. Pozostajemy przy nowościach. Mimo wzmożonej wakacyjnej aktywności koncertowej, Anna Wyszkoni nie przestaje myśleć o swoich fanach i prezentuje kolejny singiel z nadchodzącej solowej płyty. Cizia to piosenka o zrywaniu masek, stawianiu granic i odzyskiwaniu własnej siły. Bez lukru, bez udawania i bez proszenia o akceptację. Jest za to mocny riff, cięty tekst i energia, która nie bierze jeńców. Cizia nie gryzie się w język. To rokowy manifest kobiety, która przestała tracić czas na facetów zakochanych przede wszystkim w sobie. Pyskata, pewna siebie i bezczelnie szczera, mówi dość narcystycznym uwodzicielom, wiecznie niezdecydowanym mistrzom pustych deklaracji i emocjonalnego chaosu oraz tym, którzy są przekonani, że cały świat powinien kręcić się wokół ich ego, mówi Ania Wyszkoni o swojej nowej piosence. Jeszcze jeden temat. Po ponad trzech dekadach od nagrania światło dzienne może ujrzeć niepublikowany duet George'a Michaela i Eltona Johna. George Michael i Elton John byli bliskimi przyjaciółmi. W 1985 roku wspólnie wykonali podczas koncertu Live Aid utwór Don't Let the Sun Go Down on Me. Kilka lat później wydali koncertową wersję tej piosenki, która trafiła na szczyty list przebojów i stała się jednym z najbardziej znanych duetów w historii muzyki pop. Jak zdradził Andros Georgiou w rozmowie z dziennikiem The Sun, niewiele osób wie o tym, że współpraca obu artystów nie zakończyła się na tym właśnie nagraniu. W latach 90. George Michael zaprosił Eltona Johna do pracy nad piosenką This Kind of Love. Obaj zarejestrowali swoje partie wokalne, jednak utwór nigdy nie został ukończony ani wydany. Były menedżer wyjaśnił, że dziś dysponuje nagranymi wokalami obu artystów i chciałby połączyć je w gotowe nagranie. Elton przyszedł nagrać utwór zatytułowany This Kind of Love. Mam nagrany wokal George'a i mam nagrany wokal Eltona. Marzę o tym, żeby dokończyć ten utwór. Jak dodał, do realizacji tego planu potrzebna jest jeszcze zgoda Eltona Johna. Musiałbym poprosić Eltona o zgodę na połączenie tych wokali, mówi Andros Georgiou. Jestem pewien, że się zgodzi, bo był zachwycony tą piosenką i od zawsze był wielkim, naprawdę wielkim zwolennikiem George'a Michaela. Zatem czekamy, aby ten muzyczny pomysł zakończył się pełnym sukcesem. To jeszcze szybciutko kolejne premiery na lato prosto z fal muzycznego radia. Odjeni Sean Farrugia z nagraniem High Hopes, Lucas and Steve, All I Know i Kasia Sienkiewicz z piosenką To nie o mnie. Tomek Dutkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Konkol. Siepomaga.pl.
5: Pogoda.

0: Wreszcie mamy taką pogodę, na jaką liczyliśmy, na jaką czekaliśmy, no i wreszcie bez opadów, na termometrach maksymalnie 27 stopni, a zachmurzenie nad naszymi głowami małe lub umiarkowane. Jutro ten deszcz miejscami będzie mógł wystąpić. Synoptycy określają prawdopodobieństwo jego wystąpienia na 50%, czyli dość duże. A w poniedziałek to już popada na pewno, no i niestety ochłodzi się, bo dziś do 27 stopni, jutro 28-30, a w poniedziałek 20-22. Co najwyżej. Dzisiaj wiatr wieje z południa i południowego zachodu, ciśnienie powoli spada, więc pewnie przez to ciśnienie biometr dzisiaj nie sprzyja.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu.
0: No to skoro tak przyjemnie i letnio zrobiło się za oknami, no to niech wakacyjna piosenka w festiwalu hitów zagości. Dmucha w Latawce wiatr i Urszula, a ja witam i zapraszam do godziny 20. Dawid Wencel, dzień dobry. W kalendarzach mamy 25 dzień lipca i jest to dzień, kiedy to stawiamy na wszelakie bezpieczeństwo. Dzień zapobiegania utonięciom. Ważna informacja dla tych, którzy spędzają czas na plaży, gdzieś przy jakimś akwenie. Nigdy nie wchodzimy do wody po jakimkolwiek spożyciu alkoholu. Zawsze słuchamy rad i poleceń ratowników. No i nigdy nie szarżujemy. Zdrowy rozsądek zawsze jest potrzebny i nad wodą, i za kółkiem również, bo dzisiaj dzień bezpiecznego kierowcy, więc dbajmy o swoje bezpieczeństwo, dbajmy o bezpieczeństwo innych. No i oczywiście słuchajmy muzycznego radia, bo tutaj również komunikaty dla zmotoryzowanych się od czasu do czasu pojawiają. Urszula, Dmuchawce, Latawce, wiatr, no to oddajmy się już temu wakacyjnemu klimatowi, który potowarzyszy nam przez 5 najbliższych minut.

Muzycznie Shotgun, a w kalendarzach lipiec, coraz bliżej sierpień, dni coraz krótsze, ale my się nie przejmujemy, bo przecież wakacje w pełni. A skoro tak, to doskonała muzyka Vamos a Bailar już za chwilę.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama. Wielka promocja w Automeini Imo Car Wash w Wieleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Po reklamie.
12: Festiwal wakacyjnych hitów.
13: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Pergunter i Sunshine Girls Ding Dong Song.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Tracimy tylko czas, ale to na pewno nie jest strata czasu. Przysłuchanie się tej piosence po raz kolejny. Martyna Baranowska.
4: To znowu.

Jakiś czas temu ta piosenka trafiła nawet na naszą hit planetę i nie dajemy wam o niej zapomnieć. The Farm i Forever and Ever. A teraz jedna z tych piosenek, które zawsze będą kojarzyły się z latem, plażą i wakacjami. Sunshine Day i Crazy Biza.

0: Lato z muzycznym radiem.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 16.
0: Czas na wiadomości.
6: Przez pogodę nawet o 1/3 spadły zyski właścicieli pensjonatów. Warszawa przygotowuje się do biegu Powstania Warszawskiego. Japończycy zawsze coś wymyślą, tym razem lodówki do schładzania przechodniów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dla jednych ogromne upały, dla drugich deszcz i zimno. Przedsiębiorcy nad morzem mówią, że sezon jest dla nich gorszy o 1/5, a nawet o 1/3. Aura przechodzi ze skrajności w skrajność, a to nieraz przesądza o odwołaniu lub skróceniu wypoczynku. Mówi Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
7: Piekielne upały, no to skwierały ludziom. Już turyści narzekali, po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda?
6: Ci, którzy dopiero zaczynają urlop, powinni mieć nieco więcej szczęścia. Nad Bałtykiem ma być teraz więcej słońca niż deszczu. Duże utrudnienia na ulicach Warszawy. Niektóre ulice Śródmieścia, Żoliborza i Bielan albo już są zamknięte, albo będą. Wieczorem ruszą dwa biegi Powstania Warszawskiego. Niektóre autobusy i tramwaje pojadą inną drogą. Tam, gdzie to możliwe, warto korzystać z metra. Oba biegi startują z Placu Krasińskich. Pierwszy o 20.15, drugi o 21.17. Jemeńscy Huti przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na Arabię Saudyjską. To kolejny front wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Iran wspiera rebeliantów Huti. Cezary Jaszczyk.
8: Rebelianci ogłosili w tym tygodniu blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Huti zaatakowali też co najmniej dwa saudyjskie tankowce przepływające przez strategiczną cieśninę Bab al-Mandab. To drugi po cieśninie Ormus kluczowy punkt dla eksportu bliskowschodniej ropy naftowej. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział już, że jeśli Huti nie wycofają się ze swoich działań, Waszyngton zainterweniuje. Na kolejną eskalację w regionie źle reagują rynki. Cena ropy po kilku tygodniach oddechu znów waha się w granicach $100 za baryłkę.
6: Mówiliśmy wcześniej o upałach. Japończycy znaleźli na nie sposób. Na japoński rynek trafiły lodówki dla ludzi. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu kilku minut. Twórcy liczą na to, że takie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, gdzie pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach.

0: były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Wakacje i to jest słowo klucz, które bardzo często pojawia się w naszych programach, bo to w końcu muzyczne radio Lato i festiwal wakacyjnych hitów jeszcze do godziny 17. Wcale nie przejmujemy się tym, że dni są coraz krótsze, wcale nie przejmujemy się tym, że jutro imieniny Anny, a od Anki zimne wieczory i ranki, bo mamy cały czas nadzieję, że ta jesień to jednak przyszłość jeszcze dla nas bardzo, bardzo odległa, bo przed nami całkiem ładne dni, ale o nich na pewno więcej mówić będziemy w prognozie pogody, a tę godzinę zaczynamy od Ingrid.

0: ciebie. Po reklamie.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: Świątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: A skoro tak, no to teraz wspominamy rok 97. Wtedy bardzo popularnym artystą był Krzysztof Kasa-Kasowski. On tworzył swoje przeboje i równolegle bardzo popularna grupa Mafia również nagrywała swoje hity. Aż tu nagle przyszedł dzień, że połączyli siły i nagrali wspólnie utwór Noc za ścianą. Okazała się ta piosenka wielkim przebojem i teraz właśnie ten utwór sobie przypominamy. Prawie 30 lat od nagrania.

0: W okresie pozawakacyjnym o tej porze na antenie muzycznego radia gości Coveromania i ten utwór też pewnie w Coveromanii za jakiś czas wam przypomnimy, bo to przecież piosenka pochodząca z repertuaru Lenego Krawica. Fly Away, tym razem Summer Vibes i Eduardo Atlas. Summer Vibes, no właśnie, no bo w końcu trwa lato.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
0: I nie tylko numer to wyjątkowy, bo również grupa Modern Talking i utwór może niezbyt rozpowszechniony na antenach radiowych, bo najczęściej sięgamy po You're My Heart, You're My Soul, Cherry Cherry Lady, ale taki utwór również wpasowuje się idealnie w bardzo wakacyjną playlistę I'm No Rockefeller.

0: Super Bus, oczywiście z pozdrowieniami dla wszystkich super kierowców, super autobusów. Lola, nagranie, które zostało zarejestrowane po raz pierwszy jakieś 20 lat temu, ale niedawno Super Bus przypomnieli właśnie ten numer.
1: Festiwal wakacyjnych hitów
2: w muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.
0: Oj, głośno słucha się tego zespołu na pewno we Włoszech, wszędzie, gdzie sprzedaje się pizzę, makaron czy też gelato, czekolato. Grupa The Colors obecna.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: 27 stopni i to jest temperatura, która na pewno nas cieszy, bo doświadczeni jesteśmy już w ostatnich dniach dużo niższymi wartościami na termometrach, ale jutro będzie jeszcze lepiej, 29-30, w poniedziałek niestety znowu spadek temperatury, 20-22 maksymalnie, ale w przyszłym tygodniu od wtorku znów zacznie się ocieplać, pogoda zacznie się poprawiać, bo poniedziałek niestety znowu będzie deszczowy, niedziela być może miejscami również, ale najważniejsze, że dziś na pewno bez opadów. Wiatr wieje słabo z południa i południowego zachodu, ale biometr nam nie sprzyja pewnie z tego powodu, że ciśnienie powoli spada.
4: Festiwal wakacyjnych hitów.
3: No to teraz od słów do muzyki przechodzimy tak biegusiem. Dosłownie Run, Sash i Boy George, a jeżeli lubicie pobiegać, no to dobrze wiecie, że najlepsza temperatura do tego typu aktywności to około 18-20 stopni. Dzisiaj 27, czyli być może jest trochę za ciepło, ale jeżeli mimo wszystko lubicie, jeżeli mimo wszystko biegacie, a słuchawka z muzycznym radiem gdzieś tam w uchu brzęczy, no to pozdrawiamy Was serdecznie.

Holidays! Czy też tak głośno, pełną piersią i radośnie wykrzyczeliście to jakże fantastyczne słowo? Jeżeli tak, no to teraz będzie po polsku o wakacjach w tej piosence akurat zakazanych. Wojciech Gąsowski.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.

0: Wait So Long, a na co jeszcze warto poczekać? Na pewno na ten utwór, który już przed nami będziemy wspominać lata 90.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Słucha się głośno.
1: A skoro tak, no to teraz potencjometry przekręcamy w stronę plusa i oddajemy się właśnie takim letnim dźwiękom. Summer Vibes, 20 Feet Down.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama.
2: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przylot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump, blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
1: Muzyczne Radio Lato.
4: Przez całe wakacje w muzycznym radiu.
5: Codziennie po 17:00 wakacyjna Hit Planeta.
4: Wieczorem po 20:00.

0: Muzyczne Radio Lato. Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Donald Trump grozi Unii Europejskiej za karę na Google. Amatorzy pływania na byle czym zjeżdżają już do Augustowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzega przed tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników.
4: Wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego.
3: Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony lotniczej. We wtorek w Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. A Trump

0: ma być też terminal. Chopin ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia nowego lotniska Port Polska między Warszawą a Łodzią, dawnego CPK. A to planowane jest na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony ze stolicy właśnie na to nowe lotnisko. 17 wehikułów wodnych wystartuje w Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Zawody pod hasłem Co ma pływać, nie utonie odbędą się jutro po południu w Augustowie. Oprócz dobrej zabawy są też nagrody o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 17:00.
1: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
2: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
1: Hit Planeta. Startuje na dobre.
3: Festiwal wakacyjnych hitów już za nami, a przed nami prawdziwy festiwal tej muzyki najnowszej, bo to najnowsza lista w Polsce Hit Planeta w sobotnim wydaniu, więc bądźcie koniecznie z nami, tym bardziej, że jedną nowość usłyszycie już niebawem, a co za tym idzie, no niestety jednej piosenki z nami nie ma. Czy będzie to dla Was szok? H Connect i Rockaway, nagranie właśnie pod tym tytułem. Dla nas w pewnym sensie to szok oczywiście jest, bo spodziewaliśmy się, że być może jest to ten utwór, który towarzyszy nam na liście do końca wakacji. Tak się nie stało, wy zdecydowaliście inaczej, a której piosence daliście szansę, o tym przekonacie się już za chwilę. Sobotnie lądowanie Hit Planety na starcie, a ja witam i zapraszam Dawid Wencel, bądźcie z nami koniecznie do 20. Witajcie!
2: Hit Planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.
3: Rozpoczynamy od poczekalni tu Blondie, ale nie ta Blondie, która znana jest z lat 70. To nowy projekt muzyczny i nagranie Ocean Drive.

0: Looney Tunes, Franz Fala, Andrea Oliva i Bunker, wcześniej Blondie, Ocean Drive. Która z tych piosenek bardziej Wam się spodoba? Za chwilę uruchomimy nasz licznik Waszych głosów, no i się przekonamy. Mamy nadzieję, że oba utwory zdobędą jak największą liczbę Waszych plusów.
1: Hit Planeta.
2: Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: No i jak się bawiliście wczoraj podczas piątkowego lądowania Hit Planety? Mamy nadzieję, że fantastycznie spędziliście wczorajsze popołudnie i wczorajszy wieczór, bo trójka pierwsza, wyśmienita, na trzecim Gromi FLH. Dwójka fantastycznych artystów, którzy wydają swoje przeboje, a czasami, jak widać i słychać, wydają wspólny hit Fate. Alan Walker i Eva Max wczoraj na miejscu drugim. A taki projekt muzyczny, który nazwał się Jubel z nagraniem Ocean House, wczoraj wylądował na samym szczycie piątkowego lądowania Hit Planety. Ciekawe, czy dzisiaj powtórzą sukces z wczoraj. Wszystko zależy od Was.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
13: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
14: Hello, my name is Jano.
15: A big hello, I'm Freud.
16: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
17: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Schnee Radio.
1: Hit Planeta.
0: Na 40. Szkoda na to łez i...
1: Nowość
2: na Hit Planecie.
0: Haja Kuzimowicz i ta pani.
18: Cześć, tu Kajra. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Na 38. Meduza Quality Weekend, a teraz po raz kolejny zajrzymy do poczekalni, a tutaj Martyna Wrochna.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: I rodzą się takie właśnie muzyczne kasztanowce.

0: Całkiem niedawno to nagranie zadebiutowało na Hitplanecie, dzisiaj na miejscu 37, czyli niestety niezbyt wysoko, ale wasze głosy, pamiętajcie, wszystko mogą zmienić, również losy tej piosenki. To Tiffany Ayres i Vertigo.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.naszemyślnikzoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Po reklamie.
3: Hey, I'm Charlie XCX.
4: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
5: Hey guys, it's Ella Henderson.
6: Hi, I'm Ed Sheeran.
7: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

A skoro tak, skoro wakacje trwają, no to niech te wakacyjne rytmy jeszcze goszczą na antenie muzycznego radia na Hit Planecie. Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis Bextor bardzo wyraźnie w tym utworze słyszalna. Zatem posłuchajcie tego utworu raz jeszcze. Dancing Without You. You're so-

0: O nowościach, tych singlowych i nie tylko. O piosenkach, które po latach mają szansę trafić na muzyczny rynek, a także o kolejnych gorących premierach tu i teraz w Music News. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Nie piję to czwarty singiel projektu Babilato 2026 i ostatnia premiera przed startem festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Po dwóch słońcach, co chcę to mam i przejdzie. Natalia Grosiak, Bella i Katia prezentują utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Już za moment artystki wraz z zespołem wyruszą w festiwalową trasę koncertową. Babilato już po raz czwarty jest częścią festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Co roku projekt zaprasza do współpracy artystki reprezentujące różne muzyczne światy, które wspólnie tworzą premierowy repertuar i prezentują go podczas letniej trasy festiwalowej. W tym roku Babilato, jak wiecie, tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, trzy wokalistki, które połączyły swoje wrażliwości, by stworzyć autorski repertuar. Utwór Nie piję to bezkompromisowa piosenka o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Czwarty singiel Babiego Lata, napisany i skomponowany przez artystki, a wyprodukowany przez Jana Biedziaka, wychodzi od imprezowego rytuału, by opowiedzieć o społecznej presji i utartych schematach. Z ironią i dystansem przypomina, że prawdziwa dojrzałość polega na odwadze do życia na własnych warunkach, bez konieczności udowadniania czegokolwiek według przestarzałych kulturowych szablonów. Music News. Pozostajemy przy nowościach. Mimo wzmożonej wakacyjnej aktywności koncertowej, Anna Wyszkoni nie przestaje myśleć o swoich fanach i prezentuje kolejny singiel z nadchodzącej solowej płyty. Cizia to piosenka o zrywaniu masek, stawianiu granic i odzyskiwaniu własnej siły. Bez lukru, bez udawania i bez proszenia o akceptację. Jest za to mocny riff, cięty tekst i energia, która nie bierze jeńców. Cizia nie gryzie się w język. To rokowy manifest kobiety, która przestała tracić czas na facetów zakochanych przede wszystkim w sobie. Pyskata, pewna siebie i bezczelnie szczera, mówi dość narcystycznym uwodzicielom, wiecznie niezdecydowanym mistrzom pustych deklaracji i emocjonalnego chaosu oraz tym, którzy są przekonani, że cały świat powinien kręcić się wokół ich ego, mówi Ania Wyszkoni o swojej nowej piosence. Jeszcze jeden temat. Po ponad trzech dekadach od nagrania światło dzienne może ujrzeć niepublikowany duet George'a Michaela i Eltona Johna. George Michael i Elton John byli bliskimi przyjaciółmi. W 1985 roku wspólnie wykonali podczas koncertu Live Aid utwór Don't Let the Sun Go Down on Me. Kilka lat później wydali koncertową wersję tej piosenki, która trafiła na szczyty list przebojów i stała się jednym z najbardziej znanych duetów w historii muzyki pop. Jak zdradził Andros Georgiou w rozmowie z dziennikiem The Sun, niewiele osób wie o tym, że współpraca obu artystów nie zakończyła się na tym właśnie nagraniu. W latach 90. George Michael zaprosił Eltona Johna do pracy nad piosenką This Kind of Love. Obaj zarejestrowali swoje partie wokalne, jednak utwór nigdy nie został ukończony ani wydany. Były menedżer wyjaśnił, że dziś dysponuje nagranymi wokalami obu artystów i chciałby połączyć je w gotowe nagranie. Elton przyszedł nagrać utwór zatytułowany This Kind of Love. Mam nagrany wokal George'a i mam nagrany wokal Eltona. Marzę o tym, żeby dokończyć ten utwór. Jak dodał, do realizacji tego planu potrzebna jest jeszcze zgoda Eltona Johna. Musiałbym poprosić Eltona o zgodę na połączenie tych wokali, mówi Andros Georgiou. Jestem pewien, że się zgodzi, bo był zachwycony tą piosenką i od zawsze był wielkim, naprawdę wielkim zwolennikiem George'a Michaela. Zatem czekamy, aby ten muzyczny pomysł zakończył się pełnym sukcesem. To jeszcze szybciutko kolejne premiery na lato prosto z fal muzycznego radia. Odjeni Sean Farrugia z nagraniem High Hopes, Lucas and Steve, All I Know i Kasia Sienkiewicz z piosenką To nie o mnie. Tomek Dutkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Premierowo u nas Adriatic i Coming Home.

0: miss you, baby. Come home.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Po reklamie.
4: Hey guys, I am Ferry Corsten.
5: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
6: Hey, what's up guys, we are Teres and Finlay.
7: Hi, I'm Geo da Silva.
8: Hey, what's up, this is Crazy Biza, you are listening The Hit Planeta at Muzyczne Radio.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocny hit. Na miejscu numer
1: 33. Mocny hit i mocny artysta. Bardzo młody, ale jakże aktywny. Sombre się nazywa. Nagranie to My Body Isn't Ready.

0: to tutaj rodzą się potężne hity.
1: Czyli po raz kolejny ukradkiem zaglądamy do naszej muzycznej rezerwy i do kolejnych lądowań Hit Planety. Proponujemy wam Francis on My Mind, Think About Me.

0: Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne radio.
4: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce.
3: Na 105,8.
4: 106,7.
3: I 90,9 FM.
4: Oraz w sieci. Na www.muzyczneradio.pl.
3: I w naszej aplikacji na całym świecie.
4: Teraz też w 13 testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 18.
3: Czas na wiadomości.
5: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ludzie muszą się ewakuować. Zmiany w cennikach PKP. Więcej za transport roweru i dużego bagażu. Dwie Polki w pierwszej dziesiątce dzisiejszego odcinka Tour de Poloń Kobiet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy osób ewakuowanych. Hiszpania walczy z pożarami. Najgorzej jest w środkowej części kraju w okolicy Madrytu. Premier Pedro Sánchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
6: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
5: Do Hiszpanii na pomoc poleci w przyszłym tygodniu ponad 100 polskich strażaków. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary z powodu silnego wiatru. Z ogniem zmaga się też południowo-zachodnia Francja, gdzie ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Jeden z niekontrolowanych pożarów rozprzestrzenia się obecnie w kierunku miasta Bordeaux. Zostajemy jeszcze we Francji. 6 osób zatrzymano i udaremniono atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Koło synagogi znaleziono samochód z karabinem maszynowym. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
7: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena, 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczona zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
5: Holenderka Lorena Wiebes wygrała w Lubartowie drugi etap i umocniła się na pozycji liderki wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Na 8 pozycji finiszowała Olga Wankiewicz, a na 10 Kaja Rysz.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 18.
3: Mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
8: Wylansowali I Can't Get No Satisfaction, Painted Black i wiele, wiele innych fantastycznych utworów. Teraz proponują nową piosenkę. Jak to możliwe? Posłuchajcie. Rolling Stonesi, Mr. Charm.

0: Tym razem była to bardzo zaskakująca odsłona naszej poczekalni, zwłaszcza na początku, kiedy zagraliśmy Rolling Stonesów Mr. Charm. A teraz Alan Dixon, Fred Lennox, Monte i Lia Black. Work for it. To są te dwa utwory prosto z rezerwy.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Po reklamie.
4: Salut, c'est Antoine Clamaron.
5: Hi, we are Icona Pop.
6: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Wystarczy zamknąć oczy i poczuć ten wakacyjny klimat. Wcale pogoda nie musi sprzyjać, chociaż dzisiaj akurat na nią narzekać nie będziemy, ale różnie bywało, a takie piosenki tylko przypominają nam o tym, że wakacje i lato trwają. Hideaway i No Color.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 28. Andrea Bocelli, David Guetta. Dwa różne muzyczne światy w jednym utworze. DNA, More Than A Game.
3: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.
4: Yeah,

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Kilkanaście minut temu zagraliśmy wam już piosenkę Martyny Baranowskiej Tracimy tylko czas. Rzadko tak się zdarza, żeby jeden artysta umieścił dwa utwory w trakcie jednego lądowania, ale dzisiaj dzięki waszym głosom tak właśnie się stało. Na 26 Martyna Baranowska i ten utwór, który znacie już bardzo dobrze, Dreszcze.
2: Za chwilę

0: Widać i słychać, że bardzo podoba wam się ta wersja starego przeboju Die the White Flag. Tym razem to Cladigal, ale tym razem głosów trochę mniej niż wczoraj, bo z miejsca 18 na 24 dziś 6 oczek w dół, niestety.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Cześć, to my, zespół Manchester.
4: Cześć, tu Honorata Skarbek.
5: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
6: Cześć, tu Dominika Gawenda.
7: I Paweł Rurak-Sokal, Blue Cafe.
8: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
9: Hit Planeta.
10: Hey, hi, hello, we are Offenbach.
11: And this is Hit Planeta on Musicianer Radio.

0: Grupa Star Sailor również obecna w tej wersji tego utworu, ale przede wszystkim firmuje sobą Offenbach ten właśnie utwór w tej wersji, Four to the Floor, miejsce 23. Teraz zajrzymy do poczekalni, a konkretnie zagramy wam premierowo pewien utwór i pewnego artystę, którego znacie bardzo dobrze.
1: What's up Poland, this is Ugel and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Ale na pewno nie wystąpi on sam, bo towarzyszy mu Bryson Taylor i nagranie nosi tytuł Temptation. Nowość absolutna, posłuchajcie.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie. Temptation, come show me what I

0: Melatonina w podtytule Dzień, Przebiśniegi i Czarny Hi-Fi, czy też Czarny Hi-Fi. W każdym razie numer bardzo przebojowy na miejscu 21, czyli w samym środku dzisiejszego sobotniego lądowania Hit Planety.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 20. No i musi tak być, bo skoro zagraliśmy miejsce 21, no to kolej rzeczy wskazuje na to, że teraz 20 musi pojawić się od początku do końca. The Bauza, numer, który gościł na szczycie Hit Planety. Dzisiaj na 20. I Wanna.

0: Za nami miejsce 18, Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine PM, a przed nami poczekalnia i nowa piosenka od tej pani.
1: Cześć, z tej strony Kasia, słuchacie muzycznego radia i nowej piosenki.
0: To nie o mnie, taki tytuł nosi właśnie ta nowa piosenka Kasia Sienkiewicz, czyli połowa duetu Kwiat Jabłoni. Oni jakiś czas temu powiedzieli, że robią sobie przerwę od pisania przebojów, ale tak nie zupełnie, bo Kasia Sienkiewicz jednak muzycznie bardzo aktywna. Posłuchajcie zresztą sami, to nie o mnie.
2: Hit Planeta.
3: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Mało kto wie, o czym jest ta piosenka, ale wielu sobie pod nosem nuci. Hołeni Salwach i Benny Blanco, miejsce 16.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Z miejsca 15, Sunshine.
3: Hi, big kisses to all listeners of Muzyczne Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planeta.

0: Wejdź na 100metrów.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Więcej o nas.
0: O naszej muzyce i pasmach programowych.
2: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w twojej okolicy.
2: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: Amerykanie chcą międzynarodowej konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Są oferty pracy sezonowej za granicą. Warto sprawdzić pracodawcę. 400-metrowy kontenerowiec zawitał do portu w Gdyni. Zostanie na weekend. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone chcą w przyszłym tygodniu zorganizować międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny Ormus. Donosi o tym portal Axios, powołuje się na źródła w Białym Domu. W spotkaniu mieliby wziąć udział ministrowie obrony z państw zachodnich i krajów Bliskiego Wschodu. Szczegóły reporter Cezary Jaszczyk.
4: Uczestnicy planowanej konferencji mieliby omówić szanse na utworzenie międzynarodowej misji do ochrony żeglugi w cieśninie. Amerykanie chcą teraz, by ich sojusznicy wysłali do regionu m.in. jednostki do rozminowywania, okręty wojenne i drony. Pomoc innych państw z pewnością zadowoliłaby Donalda Trumpa, ale z wielu krajów pada jeden zasadniczy warunek. Jeśli misja miałaby ruszyć, najpierw Teheran i Waszyngton muszą zakończyć wymianę ognia w cieśninie. Jej odblokowanie poprawiłoby sytuację na światowych rynkach, przede wszystkim obniżając ceny ropy naftowej.
3: Wakacje to dla niektórych czas sezonowej pracy za granicą. Można zarobić około 15 euro za godzinę. Przed decyzją o podjęciu pracy w Holandii czy Francji warto zgłosić się do doradców unijnej sieci EURES, żeby sprawdzić daną ofertę. Zachęca do tego dyrektor Wrocławskiego Urzędu Pracy Bartosz Kotecki.
5: Bezpłatnie pomagają oni zweryfikować ofertę, wyjaśniają warunki zatrudnienia, informują o przepisach obowiązujących w danym kraju i odpowiadają na wszystkie pytania, które pracy za granicą w danym miejscu mogą dotyczyć. Jeszcze zanim do tej pracy pojedziemy.
3: Najczęściej może chodzić o ukryte dopłaty za zakwaterowanie i dojazd. Gigantyczny kontenerowiec przybył do portu w Gdyni. MSC Venice ma prawie 400 metrów długości, 54 szerokości. Zacumował przy nabrzeżu helskim. Było to możliwe dzięki wieloletnim inwestycjom w dostosowanie portu do obsługi największych statków świata. Zostanie w Gdyni przez cały weekend. Można się wybrać do portu i go zobaczyć. Jagiellonia wygrała z Koroną pierwszy sobotni mecz piłkarskiej ekstraklasy. W Białymstoku było 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 89. minucie Słoweniec Nik Prelecz. W Zabrzu Górnik gra ze Śląskiem, a wieczorem jeszcze dzisiaj Lech Krakowia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną, mocno nową propozycją do listy.
6: W poczekalni Hitman i Megan Ashworth. No Feelings on the Floor. One,

0: Nasza muzyczna rezerwa tak właśnie się prezentuje. Najpierw Hitman, Megan Ashford i No Feelings on the Floor, a teraz Steve Aoki, Ellie Oaks i Sasha Gravity.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: What's up, it's Nick Afrojack.
8: Hey guys, I'm Dash Berlin.
9: Hey, I'm Son of a Dory.
10: Hey, what's up, this is Showtek.
11: Hello Poland, what's up? This is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Rodzą się potężne hity.
1: Skoro nasza poczekalnia wypełniona po brzegi, no to od czasu do czasu zaglądamy, żeby zaprezentować wam te nowe utwory, których jeszcze na liście nie ma. Human i Free Like the Wind.

0: Wiosny Hit na miejscu numer
1: 10, czyli otwieramy pierwszą dychę właśnie tym utworem, który chyba zawsze będzie nam się kojarzył z tegorocznym byłym już mundialem. Shakira, Burna Boy, Daj Daj.

0: Miejsce dziewiąte to Cheat Codes i Miles Away, a teraz premierowa odsłona pewnego numeru od pewnego pana, którego znacie, lubicie, szanujecie i z nim się właśnie przywitamy.
1: Cześć, z tej strony Chris Van D. Słuchacie mój najnowszy letni singiel na Hit Planecie w muzycznym radiu.
0: Jak bardzo jest letni, przekonacie się już za moment. Nosi tytuł Break the Silence, a wy głosujecie na muzycznyradio.pl, także poprzez aplikację możecie oddawać głosy w komentarzach na Facebooku albo wysyłać je pocztą mailową na emisja@muzycznyradio.pl.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Pamiętacie, jak śmialiśmy się z tego numeru, mówiąc, że lato jeszcze się nie rozpoczęło, a taka piosenka już gości na Hitplanecie? Czyli to było w czerwcu, ponad miesiąc temu. Gipsy, Ego i For Money, ostatni dzień lata i ten utwór wciąż jest z nami. I to w pierwszej dziesiątce, na 8.
1: Hitplaneta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Tylko kochaj mnie. Cześć, kochana.
2: Cześć, kochani. Z tej strony Zalia i słuchacie Hitplanety w muzycznym radiu. Gdy

0: Here in my arms, czyli Enjoy the Silence w zupełnie nowej wersji. Armin van Buuren na piątym. Hit Planeta.
1: Rodzą się potężne hity.
0: I już po raz ostatni dziś zaglądamy do naszej muzycznej rezerwy. Już graliśmy wam ten utwór, ale na razie bez sukcesu. Sony Fodera i Feel Again.

0: Planeta.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i muzycznego radia.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Za nami miejsce czwarte, Gromi i FLH. Na trzecim dzisiaj ten pan.
1: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Muzyknę Radio.
0: W duecie z tą panią.
2: Hey Poland, it's Ava Max and you're listening to my new single on Muzyknę Radio.
0: A ten new single to Fate. Na drugim dzisiaj U2 i Street of Dreams, a na miejscu pierwszym.
3: Hello everybody, we are Jubel, shake it out at Hit Planeta on Muzyknę Radio.
0: I ten właśnie zespół dzisiaj wylądował na samym szczycie z nagraniem Ocean House. No to zostawiam was z pierwszą trójką, Dawid Wenzel, do usłyszenia, cześć!

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.

0: Dzieją się w rejonie Madrytu. W Hiszpanii i Francji szaleją wyjątkowo silne pożary. Swoje domy musiało opuścić w obu krajach łącznie 200 tysięcy osób. Klasy o profilu biologiczno-chemicznym w liceach oraz kierunek lekarski na uczelniach były hitami tegorocznej rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach biochem ubiegało się nawet 5 kandydatów, a jeśli chodzi o kierunek lekarski, na niektórych uczelniach było nawet 38 osób chętnych na jedno miejsce. Trwa najtrudniejszy okres dla zwierzęcych schronisk. Wiele psów właśnie w czasie urlopu zostaje wyrzucanych z domu i trafia do schroniska. Lato to też okres, gdy rodzi się najwięcej kotów. Mówi Marcin Kołodyński, zastępca dyrektora schroniska w Bydgoszczy.
1: Największym problemem jest zapewnienie opieki kociętom. Koty są zwierzętami w ogóle wrażliwymi i bardzo często w schroniskach chorują, trzeba je leczyć.
0: Podobnie było w poprzednich latach. Bydgoskie schronisko regularnie apelowało o domy tymczasowe dla kotów, podkreślając, że okres letni to czas corocznego kociego baby boomu. 2 medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywanych w Oklahomie Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut. Po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
2: Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
0: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z 2 najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. 2 pod koniec sierpnia w Poznaniu. O medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie.
3: To były wiadomości.
4: Music News.
3: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
5: Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie.
2: Music News Magazine. Martyna Baranowska nie zwalnia tempa i podrzuca nam swój nowy singiel Tracimy Tylko Czas. To dla mnie bardzo szczera i emocjonalna piosenka o wracaniu do czegoś, co już dawno powinno zostać zamknięte, do relacji, wspomnień i uczuć, które potrafią pojawić się bez zaproszenia nawet wtedy, kiedy dobrze wiemy, że nie prowadzą nas w dobrą stronę, mówi Martyna. W tym utworze chciałam zatrzymać moment otrzeźwienia, tę chwilę, w której po czasie zaczynamy widzieć, ile energii kosztowało nas trzymanie się czegoś, co tak naprawdę nie było dla nas. Śpiewam o emocjonalnym zawieszeniu, o powtarzaniu tych samych schematów i o trudnej świadomości, że czasem największym krokiem naprzód jest przyznanie się przed sobą, że dalej nie ma sensu iść tą samą drogą, dodaje artystka. Tracimy tylko czas łączy intymny tekst z nowoczesnym, melancholijnym, popowym brzmieniem. Martynie zależało na tym, żeby ta piosenka była bliska, bezpośrednia i prawdziwa, bez patosu, ale z emocjami, które zostają na dłużej. Nowość od Martyny Baranowskiej już do posłuchania w Muzycznym Radiu. Pozostajemy przy nowościach. Country, amerykański folk i charakterystyczna melodyjność Brandona Flowersa spotykają się w Paradise, nowym singlu zapowiadającym album Thrasher. To pierwsze solowe wydawnictwo lidera The Killers od ponad 10 lat. Paradise to utrzymany w klimacie country utwór inspirowany historiami członków rodziny Flowersa, którzy przez lata pracowali w kasynach Las Vegas. Premierze singla towarzyszy koncertowe wykonanie Paradise zarejestrowane w legendarnym studiu RCA Studio Nashville, miejscu, w którym powstał również cały album Thrasher. I jeszcze Kasia Sienkiewicz. Na chwilę po ogłoszeniu czasowego zawieszenia działalności przez Kwiat Jabłoni, wokalistka otworzyła nowy rozdział na swojej artystycznej drodze i zapowiedziała solowy album. Pierwszym singlem zapowiadającym wyjątkowy projekt artystki był utwór Były Momenty, przedsmak bardziej kobiecej, romantycznej odsłony jej twórczości. Kasia Sienkiewicz ruszyła również w letnią festiwalową trasę, gdzie świeży materiał spotyka się ze świetnym przyjęciem fanów i nowych słuchaczy. Teraz przyszedł czas na kolejną premierę. Podwójne wydawnictwo To Nie O Mnie i Zimne Ognie. Single, które powstawały we współpracy ze świetnymi producentami z Kubą Galińskim oraz Dry Scalem. Utwory stanowią materiał inspirowany popem lat 80. Wybrzmiewają w nich wakacyjny nastrój i taneczny vibe. Jednocześnie, tak jak w przypadku poprzedniego singla, tekst nowej piosenki To Nie O Mnie może intrygować słodko-gorzkimi emocjami. Tym razem chciałam pokazać się słuchaczom inaczej niż kiedykolwiek wcześniej, mówi Kasia Sienkiewicz, i stworzyłam piosenkę w stylu, który kocham, czyli popową, taneczną, przywodzącą na myśl retro skojarzenia, a zatem nieco nostalgiczną, ale nie dajcie się zwieść tej lekkości, bo tekst opowiada o intensywnych emocjach związanych z próbami zakończenia związku, dodała artystka. To tak zupełnie na koniec gorące premiery, które trafiły na naszą wakacyjną playlistę. Adriatic z nagraniem Coming Home, Strobe i Ain't z nową wersją The Zoshon T i Oceana ze swoją najnowszą piosenką Sunshine. To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Kilka dni temu katalog muzyczny Kasi Nosowskiej powiększył się aż o 4 nowe numery. To 4 nowe traki, które zapowiadają nadchodzącą płytę artystki. To już 30 lat, odkąd Kasia gra solo i nie ma lepszego sposobu na celebrację niż nowa muzyka. Cały poprzedni rok, a w szczególności jego końcówka, były dla mnie bardzo trudne, mówi Nosowska. W internetach mówili, że podkopytkuje do mnie koń już w lutym 2026 roku, że wskoczę na niego i ruszę w stronę ulgi. Widziałam, jak ludzie galopują. Tymczasem ja w tym samym miejscu, pod kołdrą. Powstałam wraz z wiosną, zapragnęłam ruchu i smaku życia. W tym roku celebruję 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Obchodów i pompy nie będzie, ale będzie płyta. Zupełnie nowa, dla mnie bardzo szczególna. Dziękuję tą płytą za sztamę, jaką mamy, wy i ja. Kłaniam się najniżej i zapraszam do wysłuchania 4 pierwszych singli, dodaje artystka. Music News. Pozostajemy przy naszych śpiewających dziewczynach. Mary z Polski podzieliła się nowym singlem Tajlandia. To lekka, wakacyjna propozycja, w której artystka zachęca do zwolnienia tempa, odpuszczenia codziennych obowiązków i czerpania radości z prostych chwil. Za produkcję singla odpowiada Auer, producent znany m.in. ze współpracy z PZ-em. Premierze towarzyszy teledysk wyreżyserowany przez Mateusza Golisa, który powstał na jednym z mazurskich jezior i podkreśla beztroski, wakacyjny charakter tego właśnie utworu. Tajlandia to kolejna tegoroczna premiera od Mary z Polski, która tym razem pokazuje jej lżejsze, bardziej wakacyjne muzyczne oblicze. Wszystko wskazuje na to, że utwór będzie jednym z obowiązkowych punktów letnich koncertów artystki. Na koniec bracia Gallagher, należący do tych artystów, którzy są wiecznie niezdecydowani. Na chwilę się pojawią, później znikają, a później zapowiadają kolejny wielki powrót. Nie tak dawno, bo w 2025 roku pokazali, jak dobrze im wychodzi szokowanie świata. Wiele wskazuje na to, że Oasis znów szykują koncertową bombę pod tytułem Wielki Powrót i trasa koncertowa w 2027 roku. Nic tak nie skupia uwagi jak najmniejszy ruch legendarnych muzyków. Świat patrzy wtedy tylko w jedną stronę, licząc na możliwość wejścia w wehikuł czasu, jakim byłby koncert kultowego zespołu. Jeśli zaliczacie się do fanów zespołu Oasis, to mamy dla was dobre wieści. Zespół ma plan powrócić na scenę i tym razem nie tylko na chwilę. Ogromna trasa koncertowa ma wystartować w 2027 roku i ma podobno obejmować cały stary kontynent. Zatem czekamy na dobre wiadomości odnośnie koncertu zespołu Oasis w Polsce. To jeszcze łapcie kolejne gorące wakacyjne nowości. Hania Kuzimowicz i Kajra z piosenką Szkoda na to łez. Azdis z najnowszym singlem The Art of Letting Go i Rock Strong z propozycją One Shot.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Audio Souls wrócili z nowym singlem Promise, utworem utrzymanym w tanecznym klimacie z wyrazistym kobiecym wokalem, który od pierwszych sekund napędza cały numer i nadaje mu wyjątkowo wakacyjny charakter. To propozycja pełna pozytywnej energii, idealnie wpisująca się w letnią atmosferę. Nowy singiel duetu otwiera kolejny rozdział w historii tego właśnie projektu. Utwór wyróżnia się mocnym kobiecym wokalem, który nadaje mu energię i dynamikę, a całość dopełnia dopracowana produkcja będąca znakiem rozpoznawczym Audio Souls. Promise ma wszelkie atuty, by stać się jednym z najciekawszych tanecznych utworów tegorocznego lata. Do posłuchania oczywiście w muzycznym radiu. Music News. Dzieje się i to dobrze się dzieje w obozie zespołu U2. Raz po raz informujemy Was o kolejnych muzycznych działaniach Bono i jego kumpli, zatem z radością pragniemy donieść, że Martin Garrix i U2 ponownie połączyli siły. Podczas festiwalu Tomorrowland w Belgii holenderski producent po raz pierwszy zaprezentował na żywo ich nowy wspólny utwór Fireflies. Na scenie niespodziewanie dołączył do niego gitarzysta U2, BH. Do wydarzenia doszło kilkanaście dni temu podczas koncertu Garrixa na głównej scenie festiwalu. Na finał swojego występu DJ zaprosił na scenę VH, który wykonał gitarowe partie do premierowego utworu. Po koncercie Garrix oficjalnie potwierdził,

0: potwierdził współpracę. W mediach społecznościowych opublikował fragment występu i napisał: Fireflies z YouTube już wkrótce. Premiera na Tomorrowland. Wersja studyjna singla ukaże się tuż, tuż. Na razie nie wiadomo, czy utwór trafi na nadchodzący album Martina Garrixa, czy też będzie częścią nowej płyty zespołu YouTube. Jeszcze Snoop Dogg i film właśnie o nim. Produkcja zatytułowana Snoop trafi do kin 6 sierpnia przyszłego roku. Za dystrybucję odpowiada Universal Pictures. W główną rolę wcieli się Jonathan Davis, znany m.in. z serialu Outer Banks. Reżyserią zajmie się Craig Brewer, twórca filmu Pod prąd. Produkcja ma wykorzystać muzykę z bogatego katalogu Snoop Dogga, w tym jego największe przeboje. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły. Nie wiadomo więc, czy film Snoop pokaże całą karierę rapera, czy też skupi się na konkretnym okresie jego życia. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Tiffany Harris z nagraniem Vertigo, Martyna Baranowska Tracimy tylko czas i Saint-Tropez Cups z nagraniem Closer.
1: To jest Music News Magazine.
2: Hello, this is Ify and you are listening to Muzyczne Radio The

0: Music News Magazine.
1: Nie piję to czwarty singiel projektu Babilato 2026 i ostatnia premiera przed startem festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Po dwóch słońcach, co chcę to mam i przejdzie. Natalia Grosiak, Bella i Katia prezentują utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Już za moment artystki wraz z zespołem wyruszą w festiwalową trasę koncertową. Babilato już po raz czwarty jest częścią festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Co roku projekt zaprasza do współpracy artystki reprezentujące różne muzyczne światy, które wspólnie tworzą premierowy repertuar i prezentują go podczas letniej trasy festiwalowej. W tym roku Babilato, jak wiecie, tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, trzy wokalistki, które połączyły swoje wrażliwości, by stworzyć autorski repertuar. Utwór Nie piję to bezkompromisowa piosenka o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Czwarty singiel Babiego Lata, napisany i skomponowany przez artystki, a wyprodukowany przez Jana Biedziaka, wychodzi od imprezowego rytuału, by opowiedzieć o społecznej presji i utartych schematach. Z ironią i dystansem przypomina, że prawdziwa dojrzałość polega na odwadze do życia na własnych warunkach, bez konieczności udowadniania czegokolwiek według przestarzałych kulturowych szablonów. Music News. Pozostajemy przy nowościach. Mimo wzmożonej wakacyjnej aktywności koncertowej, Anna Wyszkoni nie przestaje myśleć o swoich fanach i prezentuje kolejny singiel z nadchodzącej solowej płyty. Cizia to piosenka o zrywaniu masek, stawianiu granic i odzyskiwaniu własnej siły. Bez lukru, bez udawania i bez proszenia o akceptację. Jest za to mocny riff, cięty tekst i energia, która nie bierze jeńców. Cizia nie gryzie się w język. To rockowy manifest kobiety, która przestała tracić czas na facetów zakochanych przede wszystkim w sobie. Pyskata, pewna siebie i bezczelnie szczera, mówi dość narcystycznym uwodzicielom, wiecznie niezdecydowanym mistrzom pustych deklaracji i emocjonalnego chaosu oraz tym, którzy są przekonani, że cały świat powinien kręcić się wokół ich ego, mówi Ania Wyszkoni o swojej nowej piosence. Jeszcze jeden temat. Po ponad trzech dekadach od nagrania światło dzienne może ujrzeć niepublikowany duet George'a Michaela i Eltona Johna. George Michael i Elton John byli bliskimi przyjaciółmi. W 1985 roku wspólnie wykonali podczas koncertu Live Aid utwór Don't Let the Sun Go Down on Me. Kilka lat później wydali koncertową wersję tej piosenki, która trafiła na szczyty list przebojów i stała się jednym z najbardziej znanych duetów w historii muzyki pop. Jak zdradził Andros Georgiou w rozmowie z dziennikiem The Sun, niewiele osób wie o tym, że współpraca obu artystów nie zakończyła się na tym właśnie nagraniu. W latach 90. George Michael zaprosił Eltona Johna do pracy nad piosenką This Kind of Love. Obaj zarejestrowali swoje partie wokalne, jednak utwór nigdy nie został ukończony ani wydany. Były menedżer wyjaśnił, że dziś dysponuje nagranymi wokalami obu artystów i chciałby połączyć je w gotowe nagranie. Elton przyszedł nagrać utwór zatytułowany This Kind of Love. Mam nagrany wokal George'a i mam nagrany wokal Eltona. Marzę o tym, żeby dokończyć ten utwór. Jak dodał, do realizacji tego planu potrzebna jest jeszcze zgoda Eltona Johna. Musiałbym poprosić Eltona o zgodę na połączenie tych wokali, mówi Andros Georgiou. Jestem pewien, że się zgodzi, bo był zachwycony tą piosenką i od zawsze był wielkim, naprawdę wielkim zwolennikiem George'a Michaela. Zatem czekamy, aby ten muzyczny pomysł zakończył się pełnym sukcesem. To jeszcze szybciutko kolejne premiery na lato prosto z fal muzycznego radia. Od Jenny Sean Farrugia z nagraniem High Hopes, Lucas and Steve, All I Know i Kasia Sienkiewicz z piosenką To nie o mnie. To tyle na dziś. Tomek Dudkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

0: autopromocja. Muzyczne Radio Lato.
1: Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu.
2: Codziennie po 17:00 wakacyjna Hit Planeta.
1: Wieczorem po 20:00

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Hello Poland, we are Chris Ibiza and you're listening.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.